przewróć ku moim czasem te słońce zawsze jest gdzieś. Czasem nie czuję też przez sen dobrze być w słońcu.

ja byłem kiedyś pewny, że istnieje. Słowo, Bóg i światłość u początku życia. Błądząc nieskończenie w swym prastarym niebie, szukałem pośród próżni sensu swego bycia. Prawdziwe istnienie to tylko idee, starannie dobrane w łańcuchy atomów, co w namacalną łączą się materię, komórki rządzone tańcem chromosomów. Tak więc się stałeś, mój słodki człowieku, by być mą ideą, dowodem istnienia, trwać przy mym boku aż po koniec wieków. Lecz zapomniałem,

zmieszany swoją naiwnością. I tak trwam, niewidoczny, nie biorąc oddechu, patrząc z tęsknotą za twoją miłością. Już wiem, że bez ciebie nie ma także Boga. Umyka znaczenie, bytność się rozmywa. Dziury drąży w duszach sparszywiała trwoga i żadne z nas nie jest. Każde tylko bywa. Wiesz, wszystko zaczęło się kiedyś od słowa, krzyku, co wyrwał się z mojej samotni. Dziś w gardle z rozpaczy ugrzęzła mi mowa. Płaczę i bywam czasem w deszczu kropli.

do ciebie. Przyglądam się, gdy śpisz, jakim cudem tak czule urządzam pościg. Urządzam rajd, za tobą pościg. Urządzam rajd do twoich myśli, do twoich

Oddam raj do twoich włosów, do twoich myśli ma miłości, za tobą pościg.

0: to faktycznie musicie uważać. 5:57 to czas, o której wstało słońce, czyli godzinę temu, a teraz już 6:57, co by oznaczało?
1: Łapanie! Masło było! 250 gram jest 200!
2: Marcel Kujawa, zapraszam. Lech Poznań w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy. We wczorajszym rewanżowym meczu ostatniej rundy eliminacyjnej kolejarz zremisował 2-2 ze szwajcarskim FC Thun. Tym samym obronił 7-bramkową zaliczkę, którą wypracował sobie tydzień temu przy Bułgarskiej. Wynik spotkania w 17 minucie otworzył Robert Gumny, ale jeszcze przed ferą to gospodarze wyszli na prowadzenie wyrównującego gola w 68 minucie zdobył Patryk Wollemark. Rewanż okazał się więc znacznie bardziej wymagający, ale trener Lecha Nils Frederiksen nie jest faktem zaskoczony.
3: To be honest, we were not surprised about that because we know, of course, that...
4: Szczerze mówiąc, w ogóle nas to nie zdziwiło. Nasi przeciwnicy są zdecydowanie mocniejsi w domowych meczach. Zakładaliśmy, że będzie nam ciężej skutecznie wychodzić spod pressingu. Rywale lepiej znają też tę murawę. Kiedy z naszej perspektywy piłka dziwnie się odbijała albo zatrzymywała, oni doskonale wiedzieli, jak się zachowa.
2: W Lidze Europy zagra także Jagiellonia Białystok, która pokonała wczoraj 2-1 gruzińską Iberię Tbilisi. Skry na kontynencie odpadły, natomiast Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Swoich rywali w fazie ligowej Lech pozna już dziś. Losowanie zaplanowane jest na godzinę 13.
5: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
2: Postępy w przygotowaniach do budowy Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Podpisano umowę na realizację wystawy stałej. Taki obrót spraw stwarza szansę na otwarcie muzeum w 110. rocznicę powstania Wielkopolskiego. Budowa wystawy stałej ma zająć 20 miesięcy. Będzie ona prezentowała dążenia do odzyskania niepodległości w Wielkopolsce, dzieje powstania Wielkopolskiego oraz pamięć o tych wydarzeniach. Ruszyły zgłoszenia do 28. edycji Nagrody imienia Jana Baptysty Quadro. Jest to wyróżnienie dla autora najlepszego projektu architektonicznego zrealizowanego w Poznaniu. Zgłoszeń mogą dokonywać mieszkańcy, architekci czy instytucje miejskie. Jury będzie oceniało wartość estetyczną i funkcjonalność rozwiązań.
6: Na pewno użyteczność jest ważna. Decyduje, czy ta estetyka, która została przyjęta, się broni. To można sobie wyobrazić, że coś, co wydaje się być bardzo łatwe z racji na praktyczne zastosowania, jest wydmuszką i tym samym bardzo szybko spotkałoby się z krytyką. Więc to nie chodzi o tego typu działania. One są po prostu w tym momencie niewiarygodne i nieszczere.
2: Mówił dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania Piotr Sobczak. Do 10 września trwają zgłoszenia, natomiast wyniki konkursu poznamy 16 października.
5: Informacje z powiatu poznańskiego.
2: Dopiewo inwestuje w systemy ostrzegania i alarmowania ludności. Do końca tygodnia zakończy się montaż elektronicznych syren alarmowych w gminnych wsiach. Takie rozwiązanie umożliwia zdalne uruchomienie sygnałów. Do całego systemu włączone zostaną też syreny tamtejszych ochotniczych straż pożarnych. Przez to wszystkie urządzenia mają działać w ramach jednego zintegrowanego układu. Wartość inwestycji wynosi 380 tysięcy złotych, a całe prace zakończą się we wrześniu tego roku. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
7: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Ja nie rozumiem, co takie śmieszne było. Wszystko normalnie. Wszystko o tej porze, co o tej porze.

Czyli tak, piątek mamy 28. Dzień sierpnia. Patrycja, Aleksy, Augustyn, Aleksander, Julian, Felix, Alfons, Bonifacy, January. Sobiesław, Mojżesz, Hermes, Bibian, Fortunat, Joachima, Adelina i Wyszomir. Najlepszego życzymy z okazji imienin. Mamy dzisiaj Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Nie wiem, czy publicznie coś przeczytam wam jakiś komiks, bo nie wziąłem żadnego ze sobą. No, ale myślę, że takie święto trzeba uczcić, to zdecydowanie. Dzień muszki, ale nie owocówki, tylko tej zamiast krawata, no i święto lotnictwa polskiego. A to co za chwilę na naszej antenie, to przegląd porannej prasy, tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita.

Oprócz gotówki dla komitetu, elementem umowy było bezpośrednie finansowanie nagród dla olimpijczyków. Giełda miała przekazać setki tysięcy złotych w tokenach Zonda Krypto. Sam Kacper Tomasiak, skoczek narciarski, za trzy medale miał otrzymać równowartość 550 tysięcy złotych. Te wirtualne środki po utracie płynności przez giełdę okazały się bezwartościowe. Innym tematem jest to, że nie gotowi na najgorsze. Jeśli jako cywile nie zrozumiemy, że w pierwszych godzinach konfliktu musimy umieć zadbać o siebie sami, to żadne miliardy wydane na czołgi nas nie uratują, tak mówi dr Michał Piekarski o obronie cywilnej w Polsce, a raczej jej braku. To na stronie 6 i 7 również o kajakarkach, które przerywają milczenie publiczne, poniżanie, odcinanie od informacji i ignorowanie osiągnięć. Polskie zawodniczki opowiadają o reprezentacji kraju, która doprowadziła je do stanów lękowych, emigracji i ucieczki ze sportu. Trzy Kanadyjkarki dokładnie, z którymi rozmawiano. Ten wywiad znajdziecie w Wyborczej na stronie 26 i 27. Temat aktualny, no bo cały czas mistrzostwa trwają w Poznaniu. My przechodzimy do Gazety Rzeczpospolita. Tam na jedynce o mocnym odbiciu w IT. Sztuczna inteligencja miała pozbawić informatyków pracy. Stało się wręcz przeciwnie. Liczba ofert dynamicznie rośnie. Rosną też wymagania w cenie. Jest umiejętność stosowania AI w biznesie. Czyli ona stała się nie tyle konkurentem, co kolejną może umiejętnością, którą trzeba by było nabyć, jeśli właśnie w takim IT chce się pracować. Jedną z przyczyn ożywienia w IT jest postępująca transformacja technologiczna polskiej gospodarki. Jak zaznacza Jacek Kobus z danych Czy jest Eldorado.pl, wynika, że specjalistów IT rekrutują dzisiaj nie tylko spółki programistyczne, ale także firmy realizujące duże wdrożenia korporacyjne. O tym na stronie 17 przeczytacie również w Rzeczpospolitej, również o tym, że podatek uderzy w najbogatszych. Jak Ministerstwo Finansów uzasadnia takie zmiany? Osoby o najwyższych dochodach w większym stopniu powinny partycypować w ponoszeniu ciężarów publicznych. To na stronie 11, a na drugiej komentarz. Właśnie w tym temacie jest też polski apel o karę dla Mety, oficjalny wniosek Brukseli i oddolny projekt Scam Watch. Tak rząd i biznes chcą walczyć z tolerancją oszustwa internetowych, z metą dokładniej. Mowa tutaj też o tej całej akcji z impostem. No i jeszcze sondaż w Rzeczpospolitej. Czy pana zdaniem we wschodniej Polsce powinny być uruchamiane syreny alarmowe, nawet gdy rosyjskie rakiety lub drony znajdują się jeszcze nad terenem Ukrainy? 58, prawie 59% właśnie ankietowanych jest na tak, bardziej lub mniej. My zaglądamy w takim razie do Dziennika Gazety Prawnej. Tam specjalne wydanie jak co tydzień w piątek. Czytam o tym i rozwinięcie tego na stronie trzeciej. Poza dobrem i złem, największym wrogiem moralności w polityce są uzurpatorzy, którzy sądzę, że wiedzą, czym jest dobro wspólne. Tak dowodzi Sebastian Stodołak. Innym tematem jest to, że kurz opadnie, a system zostanie. Naszym problemem nie jest ani sama Barbara Mróz-Gorgoń, ani jej raport, lecz system, który ją stworzył i wypromował. No i ostatni tekst na jedynce Dziennika Gazety Prawnej. To jest taki dość... No działający na wyobraźnię. Nie jesteśmy pieszczochami. Nie toczymy spis żadnej wojny. Gdzie indziej widzimy przeciwników. Tak mówi Łukasz Schreiber. Zaglądamy w takim razie jeszcze do prasy lokalnej. Głos Wielkopolski. Tutaj o zamordowanym dziennikarzu, który wciąż czeka na sprawiedliwość, mimo że nie znaleziono ciała Jarosława Ziętary. Śledczy są pewni, że został zamordowany. Do dziś nikt nie odpowiedział za te zbrodnie. Czy po 34 latach może się to zmienić? Na stronie 10 możecie o tym przeczytać. Głosu Wielkopolskiego właśnie. Również o tym, że Poznań w rankingu miast spadł, to na stronie 4. Oraz o tym, że poznanianka Martyna Klat i Anna Puławska awansowały do niedzielnego finału K2 500 metrów na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie na torze Malta. O tym na stronie 16. No i na sam koniec jeszcze tygodnik poznański w Wyborczej. Specjalne wydanie tutaj o osiedlu maltańskim. Kościół szykuje kolejną eksmisję właśnie z tego osiedla. W Poznaniu następny na liście jest dom Sandry.

opis tej sytuacji właśnie od osiedla Maltańskiego. Cofnięcie się wstecz do lat 70., gdzie urzędnicy chcieli wyburzyć osiedle i zbudować wielopoziomowe skrzyżowanie. O tym też przeczytacie oraz o tym, że cztery pokolenia tak naprawdę na osiedlu Maltańskim się już wychowały. To tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy 7.13 na naszych zegarach.

chyba to, że tak przyjemnie i szybko się to czyta. Złotówka i 23 grosze to już z VAT-em. Ja czekam oczywiście do godziny 10 na wasze odpowiedzi. A jeszcze jeden numer 61 875.

polskich piłkarzy, no to Wojciech Szczęsny. To on oczywiście w Barcelonie już trzeci rok chyba spędza emerytury. Tam Piotr Zieliński w Interze, Matty Cash w Aston Villa, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, jeśli chodzi o stoperów, oraz oczywiście Oskar Pietuszewski, to FC Porto, Jakub Moder, Feyenoord, Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, to Slavia Praga, Mike Nawrocki i Michał Skuraś, czyli nowości w Lens, i Tymoteusz Puchacz oczywiście w Sabach FK. On tą asystą też pomógł awansować Sabachowi. Padł na murawę po tym. Cudownie to wyglądało. W sensie tak może wzruszająco. O, jeśli chodzi o tenis, to mamy drabinkę. Wiemy już, jak będą wyglądać niektóre mecze US Open w Nowym Jorku. Zaglądam do Polek. Maja Chwalińska zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Z kolei dalej Magdalena Frank zagra z Iwą Jowicz. Magdalena Linette nie ma jeszcze rozlosowanej przeciwniczki, a Iga Świątek zagra z Chinką Xu Wang. I tak, to chyba tyle, jeśli chodzi o te rozlosowane mecze. Z kolei jeszcze Martyna Kubka nie zagrała wczoraj meczu. Ona miała właśnie grać o główną drabinkę wielkoszlamowego US Open 2026. Z powodu niekorzystnej pogody pojedynek Polki z Rosjanką Krystyną Liutową w trzeciej rundzie eliminacji został przełożony na dziś na godzinę 17. Także już dziś będzie można obserwować jej zmagania. I to tyle, jeśli chodzi o sport. 7:54 na zegarach.

0: Przedstawiający stronę kościelną Jacek Masiota na antenie Radia Poznań zapowiadał, że nadal możliwe jest zawarcie kompromisu. Przy Żelaznej powstanie ponad 500 nowych mieszkań. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podpisało umowę na realizację inwestycji. Dokument zakłada postawienie 12 bloków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
1: Realizacja 516 lokali mieszkalnych w ciągu 2 lat. W jednym etapie rzeczywiście jest przedsięwzięciem dotychczas nie mającym miejsca w TBS-ie. Bardzo spektakularnym, bardzo ambitnym, duże wyzwanie. No ale jestem przekonany, że wespół z generalnym wykonawcą podołamy temu wyzwaniu i za 2 lata mniej więcej o tej porze będziemy mogli wręczać pierwsze klucze.
0: Mówił prezes PTBS Jerzy Stępień. Inwestycja przy ulicy Żelaznej jest 3. i największym etapem programu Poznań i Zamieszkaj. Inicjatywa przeznaczona jest dla rodzin i osób, które myślą o poprawie warunków lokalowych. Program umożliwia najem mieszkania na preferencyjnych warunkach od miasta. Możliwe jest też uzyskanie dopłat do czynszu.
2: Na antenę wchodzi kultura.
0: Wystawa Body Worlds ponownie w Poznaniu. Ekspozycja od lat budzi kontrowersje. Prezentuje ona ludzkie ciała i narządy poddane długotrwałej konserwacji. Krytycy zarzucają jej brak szacunku do ciała człowieka. Wątpliwości budzi też pochodzenie materiału.
3: Wiem z doświadczenia, że osoby, które krytykują zasadniczo, typowo, to są osoby, które nigdy nie widziały tej wystawy. Ich osąd płynie z ich przekonań. Ja osobiście jestem przekonana, że po to, żeby ocenić tę wystawę, trzeba jej doświadczyć samemu.
0: Mówiła kuratorka wystawy i żona niedawno zmarłego autora ekspozycji Angelina Wally. Organizatorzy zapewniają, że ciała pochodzą od dobrowolnych dawców. Wystawę można zwiedzać do końca tego roku.
2: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
0: W Plewiskach powstanie nowe zadaszone lodowisko. Ściany budynku mają być otwierane. Umożliwi to w okresie letnim zastąpienie tafli boiskiem. W zimę oprócz ślizgawki będzie też szansa pograć w hokeja lub curling. Budynek zostanie wyposażony w szatnie i wypożyczalnię łyżew. Całość inwestycji pochłonie prawie 8 milionów złotych. 1/3 pochodzi z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prace mają się zakończyć w 3. kwartale 2027 roku. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Halo, halo, kto tam puka? Proszę otworzyć drzwi od kurnika.
6: Ach, to ta dama.

piątek, 28 dzień sierpnia. Patrycja, Aleksa, Augustyn, Aleksander, Julian, Felix, Alfons, Bonifacy, January, Sobiesław, Mojżesz, Hermes, Bibian, Fortunat, Jaochima, Adelina i Wyszomir. No tutaj trzeba się trochę skupić na końcu przy tych imionach. Tak zerkam w te imieniny Bibiana, no i się okazuje, że mamy takie imię żeńskie Bibiana, ale mamy imię męskie Bibian. I to męskie obchodzą w Polsce ma 4 kobiety i 4 mężczyzn. Tak to wygląda. Taka ciekawostka. A Wyszomir tylko 3 osoby w Polsce takie są. Także oryginalne. Jakby ktoś chciał, może kto wie, może za 9 miesięcy będą się same Wyszomiry rodziły, bo właśnie tak stwierdziliście, że to coś fajnego. Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów i Dzień Muszki obchodzimy. Święto Lotnictwa Polskiego również. Przysłowia mamy na dziś. Sierpień pogodny jest dla winogron wygodny. Ale tak patrzę, że muchy nam grają.

0: Never.
1: Autopromozja.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13.00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.

na potem lub na nigdy, to nie jesteście sami. Zaglądam na listę aferowych nowości i Edge Case też właśnie o tym pisze, o tym myśli, o tym śpiewa, o natłoku myśli i lękach, które prowadzą do paraliżu oraz ciągłego odkładania życia na później.

0: Jednak prawdziwy przełom nastąpił w latach 80. wraz z działalnością sędziów Giovanniego Falcone i Paola Borsellina. Obaj byli członkami tzw. pool antimafia w Palermo, grupy prokuratorów pracujących wspólnie, aby przełamać ruch strachu. To za ich sprawą po latach żmudnej pracy, dochodzeń i przesłuchań w 1986 roku w Palermo rozpoczął się Maxi Processo, największy proces mafijny w historii. Na ławie oskarżonych zasiadło ponad 400 mafiozów, a ściśle strzeżona sala sądowa wyglądała niczym teatr wojenny. Falcone i Borsellino zebrali dowody dzięki zeznaniom pentiti, skruszonych mafiozów, którzy złamali zasadę omerta. Proces zakończył się skazaniem 346 mafiozów. Był to cios w serce mafii, ale też istotny sygnał. Państwo może zwyciężyć. Zemsta jednak była brutalna. W 1992 roku Falcone i Borsellino zostali zamordowani w zamachach bombowych. Wstrząsnęło to całymi Włochami, ale jednocześnie wywołało niespotykaną falę sprzeciwu społecznego. Po śmierci sędziów tysiące młodych ludzi wyszło na ulicę Palermo i Rzymu z transparentami La mafia uccide, il silenzio pure. Mafia zabija, ale milczenie również. Narodził się wtedy nowy wymiar antymafii, ruch obywatelski. Powstały stowarzyszenia takie jak Libera, założone przez księdza Luigiego Ciottiego, która zaczęła przejmować majątki mafii i przekształcać je w miejsca użyteczności społecznej. Szkoły, kooperatywy rolne, biblioteki. Dawne winnice mafiozów zaczęły produkować tzw. wino sprawiedliwości, a ziemie przejęte przez państwo stały się symbolem odrodzenia. Ogromną rolę w antymafii odegrała również włoska młodzież, która przecież jest doskonałym celem mafii. W szkołach zaczęto prowadzić zajęcia na temat walki z mafią, a dzieci odwiedzały domy ofiar zamachów. W Palermo na ścianach pojawiały się murale z wizerunkami Falcone i Borsellina. Dziś antimafia to zarówno instytucja, jak i kultura. We włoskiej prokuraturze działa specjalna Direzione Nazionale Antimafia, koordynująca śledztwa w całym kraju. Policja ma oddziały wyspecjalizowane w walce z mafią gospodarczą i praniem brudnych pieniędzy. Ale antimafia to także codzienne życie. We Włoszech istnieją tysiące barów i restauracji oznaczonych naklejką Addio Pizzo. To znak, że właściciel nie płaci haraczu. Pizzo. Mafii. Klienci świadomie wybierają takie miejsce, wspierając odwagę przedsiębiorców. Kultura popularna często romantyzuje mafię. Wystarczy pomyśleć o Ojcu Chrzestnym. Antimafia próbuje przeciwstawić się tej narracji. Włoscy pisarze i reżyserzy, jak Roberto Saviano, autor Gomorry, pokazują prawdziwe oblicze mafii. Brudne, brutalne, bez glamuru. Chociaż mafia straciła część dawnej potęgi, antimafia ma wciąż pełne ręce roboty. Dziś największym wyzwaniem jest 'Ndrangheta, która kontroluje znaczną część światowego rynku kokainy. Jej struktura rodzinna sprawia, że trudniej ją rozpracować niż Cosa Nostra. Dziś działania mafii wychodzą tam, gdzie są wielkie pieniądze. Cyberprzestępczość, inwestycje w energię odnawialną, infiltracja polityki na szczeblu lokalnym. Mafia zmienia się, więc antimafia też musi być elastyczna. Antimafia wbrew pozorom nie jest tylko włoską sprawą. Organizacje przestępcze działają transnarodowo, od Kanady po Australię, dlatego też włoskie doświadczenie w walce z nią staje się wzorem dla innych państw. Współpraca międzynarodowa, jak europejskie nakazy aresztowania czy operacje Europolu, czerpią z włoskiego modelu. Antimafia jest też symbolem szerszym. Przypomina, że społeczeństwo może stawić opór nawet najpotężniejszej sile, jeśli działa wspólnie i konsekwentnie. We Włoszech mawia się chi tace piega la testa, muore ogni volta che lo fa. Kto milczy i pochyla głowę, umiera za każdym razem, gdy to robi. Antimafia to właśnie odmowa pochylania głowy. To dowód, że nawet w kraju, gdzie mafia była częścią pejzażu, można zbudować kulturę sprzeciwu. I może właśnie dlatego antimafia stała się jednym z najważniejszych włoskich słów XX i XXI wieku. Zaraz obok. Espresso, amore e calcio. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: My name is Jim and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play, English Breakfast on Mondays and Fridays, hooray!
5: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
2: Reklama.

Ja wiem, z czym rozmowy, czy tam trzep od rzeste i dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po ciemku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawi. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

za bardzo nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszawem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: podtopień, powodzi czy też pożarów dotyczy jednak sytuacji, które są spowodowane no, naszymi zmianami klimatu. Stąd też jest ważne, żebyśmy wspierali te jednostki, które są pierwsze na miejscu takich zdarzeń, a najczęściej są to jednak ochotnicze straże pożarne.
1: Mówiła zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Agnieszka Lewandowska. Fundusz podpisał też umowę z MSWiA. W ramach porozumienia instytucja przekazała 2 miliony na zakup minibusów dla straży.
2: Wypoczywaj z Radiem Afera.
1: Ostatnie dni letnich pływalni miejskich. Ta na Chwiałce po raz ostatni otwarta będzie 30 sierpnia. Dzień później sezon zakończy pływalnia na Kasprowicza. 31 sierpnia na Chwiałce odbędą się jeszcze zawody w piłce wodnej. Woda z tego basenu zostanie przepompowana do takiego samego obiektu przy Spychalskiego. Po uzdatnieniu i przygotowaniach pływalnia na Chwiałce ponownie zostanie otwarta, tym razem w wersji krytej. Data jeszcze nie jest znana. W tegorocznym sezonie z odkrytych basenów skorzystało prawie 60 tysięcy poznaniaków. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Jeden dzień do weekendu pozostał, a nie, to już zero, droga kuro. Zapraszamy.

Mamy piątek, godzinę 9, a w kalendarzu jeszcze 28 dzień sierpnia. Patrycja, Aleksy, Augustyn, to oni imieniny dzisiaj obchodzą. Najlepszego życzymy od całej redakcji. A co? Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, Dzień Muszki oraz Święto Lotnictwa Polskiego. A to, co po następnym utworze, to rozmowa. Rozmowa o tym, jak skutecznie zadbać o swoją głowę i ciało. A o tym opowie Sonia Chojnik, czyli prezeska Fundacji Tafla, oraz Nikola Kowalska, czyli koordynatorka Fundacji Tafla. Dowiecie się, dlaczego powinno łączyć się psychologię z psychodietetyką i jak nawyki wpływają na nasze emocje oraz kiedy zwykłe zmęczenie staje się sygnałem alarmowym. No to, co będzie też takie praktyczne, no to dowiecie się, jak w Poznaniu korzystać z...

0: Instytut Psychiatrii i Neurologii wskazuje, że ponad 26% dorosłych Polaków doświadcza w ciągu życia przynajmniej jednego zaburzenia psychicznego. No to jest prawie 8,5 miliona osób.
1: To sporo, to rzeczywiście. A z jakimi problemami poznaniacy najczęściej pukają do waszej fundacji? Jakie to są te kryzysowe sytuacje? Czy to może zwykły stres, czy to już raczej stan alarmowy?
2: My zawsze mówimy, że kryzys jest bardzo indywidualny i nigdy nie oceniamy, czy ta sytuacja jest już wystarczającym kryzysem, żeby pomóc, no bo jeżeli ktoś tej pomocy szuka, no to znaczy, że jest. I trafiają do nas bardzo różne trudności. Rzeczywiście jest tak, że nasza fundacja przede wszystkim specjalizuje się w tych problemach, które wynikają z takiego długotrwałego napięcia, więc to są depresje, to są jakieś duże lęki, wypalenie zawodowe, bardzo często też myśli samobójcze i zdarzają się też osoby, które padły ofiarą jakiejś przemocy, czy na przykład, czy to przemocy fizycznej, czy seksualnej, czy psychicznej. Więc my takim osobom też pomagamy i nawet kierujemy gdzieś tam do innych fundacji, czy do innych organizacji, gdzie wiemy, że jeżeli to jest jakiś taki specyficzny problem, że tą pomoc dostaną nawet lepszą.
1: I dalej gdzieś można z tym działać. A tak na samym początku, jeśli taka osoba, jeśli ktoś nie ma kogoś bliskiego, kto ją powiedzmy zachęci lub powie, że tej pomocy potrzebuje, to jak po sobie poznać, że chociażby ten przewlekły stres, jak on się objawia w ciele i jak sobie z nim radzić, jak go poznać w ogóle?
2: To jest świetne pytanie. Myślę, że Nikola tu za chwilkę też uzupełni, no bo taką najfajniejszą, najprostszą metodą na rozpoznanie swojego napięcia jest zwrócenie się do ciała, no bo ciało czasem najlepiej nam pokazuje i jeżeli mamy takie objawy jak bezsenność, jak duże napięcie mięśni, jak takie spirale, ja to nazywam spiralami myśli, czyli ruminacje, gdzie nie możemy przestać myśleć na jakiś temat i nie możemy na przykład zasnąć z tego powodu, no to to są już sygnały, jeżeli to trwa kilka tygodni, co najmniej, no to, że fajnie byłoby porozmawiać ze specjalistą, bo czasem niewielkie zmiany mogą wywołać naprawdę ogromne efekty i my czasem widzimy już po kilku tygodniach pracy z taką osobą, że jej życie zaczyna się diametralnie odmieniać, bo to była kwestia dosłownie skalibrowania jakichś małych rzeczy. Oczywiście są też takie trudności, które wymagają więcej czasu i czasem są bardzo złożone. Każdy przypadek jest indywidualny. Natomiast jakbym miała powiedzieć, na co najpierw zwrócić uwagę, no to to ciało i często też dostajemy sygnały z otoczenia, że coś jest nie tak, albo że się ktoś o nas martwi, albo na przykład widzimy, że to wpływa na nasze funkcjonowanie, na przykład w pracy radzimy sobie coraz gorzej, albo na studiach, na uczelni i to też jest taki sygnał, że okej, może trzeba się na chwilkę zatrzymać.
1: Coś trzeba z tym zrobić wtedy i nie lekceważyć tego zdecydowanie.
2: Tak, a Nikola zresztą bardzo interesuje się psychosomatyką, więc może chciałabyś coś jeszcze dodać.
0: Tak, no myślę, że też warto zwrócić uwagę na swój sen, czy faktycznie, jeżeli mamy jakieś problemy, czy one nie wynikają z jakiegoś stresu, który też nie jest rozładowany, ale też może się przyjrzeć bliżej relacji z jedzeniem, bo zdarza się też tak, że będziemy na przykład zajadać stres, albo pójdziemy w tą drugą stronę, czyli nie będziemy jeść, albo będziemy jeść bardzo niewiele, ze względu po prostu na poziom stresu w naszym organizmie. Więc to są też takie dwie rzeczy, nad którymi warto się zastanowić, jak już sobie obserwujemy swoje życie.
1: W waszym zespole psychologowie pracują ramię w ramię z psychodietetykami. Jak to, co mamy na talerzu i jak traktujemy własne ciało, przekłada się na nasze emocje i poziom lęku? Jak to się łączy?
2: To się bardzo łączy. W ogóle ja jestem zwolenniczką i też wszyscy nasi specjaliści w fundacji promują takie holistyczne podejście, czyli jednak psychę i ciało. I z tego też względu mamy w naszym zespole psychodietetyka Dariusza Chudzińskiego, który wspaniale tutaj też prowadzi w takich obszarach i też oferuje darmowe wsparcie, bo każdy z naszych specjalistów poświęca 8 godzin miesięcznie na wolontariat. I to jakbyśmy mieli to krótko podsumować, jak to wpływa, no to przede wszystkim jelita. Pewnie słyszałeś, że jelita to drugi mózg. I tak jest. To znaczy, jeżeli mamy duży stres i on trwa długi czas, no to będzie to wpływać na pracę naszych jelit, na wchłanianie składników, na zmiany hormonalne i będzie się przekładać też na to, jak później długotrwale funkcjonujemy. Dlatego mówi się też o zaburzeniach psychosomatycznych, czy o tym, że niektóre choroby, takie fizyczne, wynikają też ze stresu długotrwałego. No a w drugą stronę badania pokazują,

0: zatrzymać, kiedy gotujemy. No bo nie wiem, czy słyszałeś, ale też jest tak, że jeżeli my możemy regulować się poprzez ciało, nie? Tak. Czyli jeżeli ja zacznę mówić wolniej, to będę się mniej stresować. Dokładnie. I jeżeli się zatrzymam w ciągu dnia i na przykład poświęcę chwilę tylko na gotowanie, bez ekranów, przy okazji to jest też sensoryczne, my dotykamy tego jedzenia, no to też możemy się zrelaksować. Więc mocno zachęcam, jak chcecie wprowadzić jakąś małą zmianę w swoim życiu, no to zacznijcie od tego, żeby na przykład jeść jeden posiłek w takim pełnym skupieniu, właśnie bez ekranów, poświęcić chwilę na to, żeby poczuć smak tego jedzenia, fakturę, może właśnie poświęcić chwilę na gotowanie.
1: No właśnie, a często już do tego jedzenia, no to ono stygnie podczas wybierania na przykład filmu, czy to na YouTubie, czy jakiegoś dokumentu i tak dalej. I skupiamy się właśnie bardziej na tym, żeby zjeść jak najszybciej, a to nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby zwolnić i ten układ sam się wtedy potrafi regulować. Jeszcze bym spytał może ciebie, Nikola, jak rozpoznać takie wypalenie zawodowe od zmęczenia pracą? Gdzie jest ta granica? Czy to też jakoś ciało nam podpowiada?
2: Tak, to też właśnie może się objawiać w postaci czy trudności ze snem, czy też taką niechęcią, jak sobie tylko w ogóle pomyślimy, przychodzi niedziela i sobie myślimy, muszę znowu jutro tam wracać. Czy ogólnie od też takiego zmęczenia, jak nawet wracamy do domu po tej pracy, to nie potrafimy się zrelaksować, ale też zabieranie rzeczy z pracy do domu, no tak naprawdę tych objawów jest mnóstwo i też każdy może trochę to wypalenie inaczej przeżywać. Ale no właśnie też to, w jaki sposób jemy, też to, w jaki sposób być może się odnosimy do naszych współpracowników, czy też jeżeli pracujemy z osobami, które gdzieś przychodzą do nas z zewnątrz, no to też może to być widoczne w tym, w jaki sposób się nawet odzywamy do tych ludzi, czy jak ich traktujemy.
1: Okej, jakie mamy podejście?
0: Ja może jeszcze do tego dodam, że kiedy na przykład widzimy też wzrastającą niechęć do pracy, ale takie też poczucie przymusu równoczesne, że my musimy, nie? Zasuwać, że czujemy taką presję, a jednocześnie już nie chcemy, już nie czujemy tej radości, no to może być też sygnał, że to wypalenie się zaczyna pojawiać. I rzeczywiście też badania pokazują, że to jest taka ciekawa rzecz, że najbardziej zaangażowani pracownicy z najwyższym poziomem motywacji i pasji do pracy najczęściej padają ofiarami wypalenia.
1: Mimo wszystko, że tyle mają w sobie tego zaangażowania, że prędzej czy później te silniki gdzieś przestają pracować.
0: Tak, bo cały czas pracują na najwyższych obrotach i nie ma tej granicy, dlatego ta granica praca, życie jest tak ważna i ten balans i też bardzo mocno do tego zachęcamy i edukujemy, żeby jednak gdzieś szukać tych momentów zatrzymania. No w tym celu nawet regularnie organizujemy różne warsztaty relaksacyjne, różne fajne techniki. Już nawet wczoraj był warsztat taki hipnoterapeutyczny, gdzie nasza hipnoterapeutka pokazywała, jak można wejść w stan relaksacji, jak się samemu można wprowadzić szybko w taki stan relaksu i odzyskać też kontakt ze swoim ciałem.
1: Czy ty chciałabyś podpowiedzieć, znasz takie techniki szybkiej relaksacji?
0: Jest trochę takich technik. Najszybszą i najprostszą techniką jest znowu odwołanie się do ciała poprzez na przykład mikroszok, czyli jeżeli mamy moment dużego stresu, jak ja przed chwilą, zanim weszłam do studia, to można sobie chwycić na przykład kubek gorącej herbaty, bo ta zmiana temperatury to już jest taki moment, że my się na chwilę uziemiamy, albo włożyć ręce pod zimną wodę. Fajnym sposobem też jest, i to często się stosuje przy atakach paniki, żeby sobie mieć kwaśny cukierek gdzieś tam pod ręką w kieszeni czy w torebce i w momencie, kiedy czujemy to narastające napięcie, to można sobie taki cukierek zjeść, no i to już na chwilkę odrywa organizm od tego, co się dzieje i często wystarcza nam na to, żeby na przykład chwilkę pooddychać głębiej, nie? Żeby wyjść z tego stanu takiego najwyższego napięcia.
1: To jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tymi radami, bo właśnie pomyślałem o oddechu. On jest chyba takim pierwszym też rzeczą, którą powinno się robić. Raczej szybki wdech i dłuższy wydech, prawda? Z tego co wiem. Ale taka terapia lekka, szokowa, czy to temperaturą ciepłą, czy zimną, lub kwaśnym smakiem, no myślę, że gdzieś będę musiał to przetestować w najbliższej chwili. No dobrze. W takim razie może na sam koniec już taka prywatna terapia, no to spory wydatek, wiemy o tym. A jak w praktyce działa wasz model bezpłatnej pomocy, czy nisko płatnej? Do kogo jest

0: skierowany, gdzie ich szukać?
1: Nasza oferta jest skierowana do każdego, kto potrzebuje, ale przede wszystkim do osób dorosłych, bo jednak nie mamy specjalistów, którzy działają z dziećmi, więc to pewnie warto podkreślić. I to, z czego możecie skorzystać, i bardzo zachęcamy, żeby zajrzeć właśnie na naszą stronę fundacjatafla.pl albo na Instagram, bo tam codziennie wrzucamy też terminy, no to właśnie bezpłatne konsultacje online, przez internet, z kamerką, z psychologiem lub psychodietetykiem, bo takie też mamy. I to jest wszystko bezpłatnie i później też często kierujemy, tak jak mówiłam, na dalsze formy wsparcia w zależności od problemu. Natomiast jeżeli ktoś chciałby kontynuować z danym psychologiem spotkania, to jest to możliwe. Jest to w cenie 150 zł, czyli zdecydowanie mniej niż na rynku w tej chwili za takie spotkanie. Oczywiście są też przypadki, które rozważamy indywidualnie, kiedy ktoś jest w kryzysie ekonomicznym, bezrobotny i w ogóle nie jest w stanie z takiej pomocy skorzystać. No i dodatkowo organizujemy szereg wydarzeń też bezpłatnych, czy to webinary, czy cały cykl. Mieliśmy w zeszłym roku wydarzeń, które się nazywały Przepływ. Robiliśmy to tutaj na Uniwersytecie Artystycznym i we współpracy z kawiarnią Kahawa. I tam różni goście z naprawdę różnych obszarów około psychologicznych, czy dotyczących zdrowia psychicznego przychodzili, opowiadali, ćwiczyliśmy sobie wspólnie różne techniki i tam można było się nauczyć tak naprawdę, jak sobie radzić z napięciem.
0: Na takich warsztatach też się można wiele nauczyć. To na pewno o Slow Life w szybkim świecie z Fundacją Taflą. Rozmawiałem dokładnie z prezeską fundacji, czyli Sonią Chojnik, i z koordynatorką Fundacji Tafla, czyli Nikolą Kowalską. Bardzo wam dziękujemy za tą rozmowę.
1: Dziękujemy.

0: Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je, notowanie w piątek o 20.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
3: Autopromocja. Aferanek.

świecą. Szło piętrzą, wręcz nadzieją, coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem. Powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie. Będę portalem jak słońce.

0: That's Alice Cooper. And as we landslide our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.

Aferzasta już dzisiaj o godzinie 20, a wy możecie jeszcze oddawać głosy swoje przez 2 godziny ponad właśnie na takie nowości, jak na przykład Dominika Powrót, jak Darek

odzyskania niepodległości w 1905 roku. Jego następcą ma być jego syn, 53-letni książę koronny Hakon.

0: serwis w tym tygodniu. Życzę dobrego weekendu, a na następne serwisy zapraszam w poniedziałek od 6:57.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

dokładnym tłumaczeniu mamy piątek, godzina 10 wybiła, 28 dzień sierpnia. Imieniny dzisiaj obchodzi Patrycja, Aleksy, Augustyn, Aleksander, Julian, Felix, Alfons, Bonifacy, January, Sobiesław, Mojżesz. Najlepszego życzymy. Z nietypowych świąt obchodzimy jeszcze dzisiaj dzień muszki, tej, która do garnitury służy, nie tej owocówki, jej nie lubimy, święto lotnictwa polskiego oraz Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Parę takich właśnie odpowiedzi, jaki był wasz pierwszy komiks i właśnie co was w nim urzekło, spłynęło. Jest tego sporo. Ja muszę jeszcze się zastanowić, ale zwycięzca niedługo dostanie odpowiedź SMS-ową o tym, że właśnie zwyciężył i wybierze się na Kamlot Fest. Jeśli chodzi o naszą ekipę, to Mikołaj Pluciński, Marcel Kujawa, no i Mikołaj Pokorzyński również z wami wszyscy byliśmy od 6:00, no z kawałkiem można powiedzieć. My zaglądamy do kartki z kalendarza 28 sierpnia 1980.

0: Autopromocja. Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
1: z Poznania, Polski, Europy i świata.
0: Poniedziałki i piątki od 18:00.
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Alter.

0: korytarzu?
1: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
2: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
3: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
4: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
3: Ławka. Ziomalski Dom Kultury. Sobota, godzina 19. Wpadnij do nas na aferową ławkę.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Pani na materac!

trucht. Chyba dawno nie leżałem tu, chyba dawno nie kochałem cię tak bardzo jak wczoraj. Ach, szkoda.

Ja za wszystko płacę. Zobacz, czas stanął w miejscu. Jeszcze wczoraj, dziś nie miało sensu, nie miało sensu. Chyba dawno nie potrzebowałem pragnąć. Chyba dawno nie ufałem ci tak bardzo jak wczoraj.

0: dla tych trochę starszych. Pojutrze, w niedzielę o 21:00, spektakl plenerowy Eurydyka Teatru Biuro Podróży w Parku Jana Pawła II. Wpadnij na Wildę.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

0: Metych, a za mikrofonem?
1: Natalia Król.
0: I Marcel Kujawa. No dobrze, no to teraz przejdźmy do konkursu, a mamy dla was jedną wejściówkę podwójną na Jazz Zamek. To jest koncert Szymona Siwierskiego w sali pod zegarem w CK Zamku. To się odbędzie 4 września o godzinie 20. No i co trzeba zrobić?
1: Musicie do nas napisać SMS-a na numer 7148 z prefiksem afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe.
0: A pytanie konkursowe brzmi, jak jest wasz ulubiony owad? Taka gra słowna, bo jest dzisiaj Dzień Muszki, no to pytamy was o ulubiony owad. No i koszt wysłania tego SMS-a to złotówka 23. Macie też czas do godziny 18:00. Czekamy na wasze odpowiedzi.

europejskich parów i oni te eliminacje przebnęli, uwierz. No więc taki ktoś jest Kopciuszek. No i wszystko zamknie mecz z Ofi Kretem na wjeździe, to on będzie 28 stycznia. No i trzymamy kciuki, żeby Lech w tym, no, niełatwym gronie sobie poradził.

0: Hermes, też Hermes obchodzi dzisiaj imieniny. Posłaniec oczywiście bogów olimpijskich. Wszystkiego najlepszego. A ze świąt?
1: Ze świąt mamy dzisiaj Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, Dzień Muszki i Święto Lotnictwa Polskiego.
0: Byłaś kiedyś na publicznym czytaniu komiksów?
1: Nie. Ja publicznie czytam komiksy.
0: Tak, publicznie? Ale to normalnie siedzisz gdzieś tam na przystanku albo na chodniku i czytasz?
1: Tak, siedzę na przykład w tramwaju też i czytam.
0: A to ludzie nie biorą ciebie za kaznodziejkę? Chyba tak to powinno zostać odmienione?

Jedzieś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: gdzie kursował.
1: Wróci też tramwaj numer 19. Pojedzie z Puławskiej, czyli Murawy, Winogrady, potem będzie jechać dalej, Strzelecką, Królowej Jadwigi, aż na Dębiec.
0: Jaka jest twoja ulubiona linia tramwajowa?
2: Jeśli miałabym być szczera, powiedziałabym, że jest to linia tramwajowa numer 5.
0: Dlaczego?

Jeszcze parę asów w rękawie mamy. A mówię to chociażby o K2 500 pań, no to ten finał dopiero w niedzielę, ale tam będzie Martyna Klatt z Anną Puławską broniły tytułu, więc no trzymamy kciuki, żeby ta obrona tytułu była udana.

0: nami. Mają rozmach i natychmiast wpisują się w kadr każdego turysty. Tymczasem Kraków ma problem. Długo wyczekiwane Centrum Muzyki w Cichym Kąciku, którego budowa dobiega końca, pozostawia ogromny niedosyt. Pojawiają się głosy, dlaczego pod Wawelem nie da się zbudować czegoś spektakularnego, czegoś z pazurem, co z miejsca stałoby się architektoniczną wizytówką na miarę XXI wieku, a nie tylko bezpiecznym, zachowawczym projektem. Kiedy jednak mówimy o krakowskich bolączkach, nie sposób nie przenieść wzroku na nasze miasto, bo sam rozmach to nie wszystko. U zbiegu ulic Święty Marcin i Skośnej powstaje nowa siedziba Teatru Muzycznego. Miał być powód do dumy, największa musicalowa scena w Polsce na 1200 widzów. Jednak projekt budzi spore kontrowersje. Po pierwsze, koszty, które poszybowały w górę i mają sięgać gigantycznych 490 milionów złotych. Po drugie, architektura. Od początku pojawiają się zarzuty o brak poszanowania starszej zabudowy, zerowy charakter, a niektórzy ironizują nawet o subtelności marketu. Internauci i krytycy widzą szarego kloca. Te opinie nie mogą dziwić, szczególnie, że pierwotny projekt, mimo iż także był kontrowersyjny i nie do końca pasował do historycznej zabudowy, to był chociaż oryginalny. I w Krakowie, i w Poznaniu widzimy ten sam ból. Pompujemy w kulturę setki milionów, ale po drodze gubimy gdzieś pomysł i szansę na genialną, wyznaczającą trendy architekturę. Możemy uczyć się od Warszawy czy Katowic. I to właśnie do Katowic się teraz przenosimy. Ulica Chorzowska 1 to adres, który rozgrzał mieszkańców do czerwoności. Wyobraźcie sobie najcenniejszą działkę w mieście. Tuż przy legendarnym Spodku stoi tam futurystyczny budynek dawnego banku PKO, a przed nim był tu słynny dom mody Elegancja. Budynek, który zaledwie w latach 90. zdobywał nagrody, zakończy swoje życie. Jego miejsce inwestor MTX Development oraz znana pracownia Konior Studio proponują giganta. Wieżowiec o wysokości niemal 133 metrów to tyle samo co sąsiednie monumentalne wieże KTW. W środku biura, usługi, ogromny ogólnodostępny taras na 5. piętrze i ponad 330 mieszkań. Aplauz? Na razie go brak. Podczas sierpniowych konsultacji z mieszkańcami emocje sięgały zenitu. Dlaczego? Bo 20 metrów dalej stoi stary 11-kondygnacyjny galeriowiec z osiedla Koszutka. Mieszkańcy boją się cienia, zakorkowanych ulic i brutalnej ingerencji w ich przestrzeń życiową. Emocji dodaje fakt, że prezentowane wizualizacje to niewiążące projekty. Nie wiadomo więc, jak będzie wyglądać budynek. Znana jest tylko jego kubatura. Katowice stają przed fundamentalnym pytaniem. Czy zastępowanie charakterystycznych niskich pawilonów kolejnymi 100-metrowymi wieżami to na pewno jedyna droga rozwoju dla miasta? Na koniec uciekamy od betonu i wielkich pieniędzy. Łapiemy oddech w Gdyni. Przed nami 16 weekend architektury, który potrwa od 27 do 30 sierpnia. Hasło tegorocznej edycji to Imagine, wyobraź. Trzeba przyznać, że Gdynia ma co świętować. Zaledwie miesiąc temu, w lipcu 2026 roku, modernistyczne śródmieście Gdyni oficjalnie trafiło na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To absolutny fenomen. Miasto, które równo 100 lat temu rodziło się na piasku, dziś jest światowym dziedzictwem podziwianym za funkcjonalność i humanistyczne podejście do mieszkańca. W ramach gdyńskiego festiwalu przygotowano ponad 50 wydarzeń. To nie jest impreza tylko dla inżynierów. To spacery, pokazy filmowe i debaty o tym, jak projektować miasta pełne empatii i dostępne dla każdego z nas. Pojawiają się pytania o to, czego oczekują kolejne pokolenia i czy w świecie sztucznej inteligencji najważniejsza pozostanie nasza ludzka wyobraźnia. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się już jutro o godzinie 11 w planie zagospodarowania eteru i oczywiście za tydzień o 17.30. Siemano i cześć!
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
0: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
3: Pokolenie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
6: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Polaków za... A, jeszcze konkurs. Jeszcze konkurs dobiega końca, my się do zwycięzcy odezwiemy za chwilę po audycji. Dobra, kończmy to.
1: Kończymy to.
0: Ale bez strzałów, bez strzałów, bo mówiłem słuchaczom, że bez strzałów.
1: Nam strzelać nie kazano.
0: Nam strzelać nie kazano, dokładnie. No, Principowi też strzelać nie kazano, ale jednak strzelał. Dobra, mniejsza, zostawmy ten humor na koniec. Maurycy Mytych dzisiaj za realizację odpowiedzialny, a za mikrofonami?
1: Natalia Król.
0: Marcel Kujawa. No to my się z wami żegnamy. Do usłyszenia, siema.
1: I cześć.

Jedyne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akcent.

0: tem spraw we wczorajszym spotkaniu.
1: Szczerze mówiąc, w ogóle nas to nie zdziwiło. Nasi przeciwnicy są zdecydowanie mocniejsi w domowych meczach. Zakładaliśmy, że będzie nam ciężej skutecznie wychodzić spod pressingu. Rywale lepiej znają też tę murawę. Kiedy z naszej perspektywy piłka dziwnie się odbijała albo zatrzymywała, oni doskonale wiedzieli, jak się zachowa.
0: A mimo to Lech Poznań otworzył wynik wczorajszej konfrontacji za sprawą Roberta Gumnego, który bardzo ładnym uderzeniem pokonał golkipera szwajcarskiej drużyny. Wykorzystał świetne dośrodkowanie Luisa Palmy z lewej strony i popularny Guma rozpoczął strzelanie na szwajcarskim stadionie. Później jednak do głosu, i to dwukrotnie, dochodzili gospodarze. Najpierw w 22 minucie, czyli 5 minut po trafieniu Roberta Gumnego, Simon Lengen wyrównał stan rywalizacji na 2-2, a w 43 minucie, a więc tuż przed przerwą, Furkan Dursun wyprowadził mistrzów Szwajcarii na prowadzenie i do szatni to właśnie gospodarze wczorajszej rywalizacji schodzili jako zespół prowadzący. W drugiej połowie Lech Poznań jednak skrupulatnie, mozolnie próbował odrobić straty i udało się to w 68 minucie za sprawą Patryka Wolemarka, który pojawił się na boisku w miejsce kontuzjowanego Hokansa. Patryk Wolemark otrzymał piłkę na prawej stronie, zszedł do środka i pięknym, chyba jeszcze piękniejszym uderzeniem niż to Roberta Gumnego, zakręcił piłkę na dalszy słupek bramki Spychera, doprowadzając do remisu 2-2. Ten stan utrzymał się już do końcowego gwizdka sędziego. Niels Frederiksen był bardzo... Może inaczej. Był zadowolony na pewno z tego, że udało się po prostu dowieść tę rywalizację do końca bez kontuzji. To też bardzo istotne, zważywszy na to, że piłkarze wczoraj rywalizowali na sztucznej murawie. On na konferencji prasowej, duński szkoleniowiec, raz jeszcze podkreślił ten aspekt, że sztuczna murawa sprawiała trochę problemów.
1: Myślę, że każdy widział, jak bardzo moi piłkarze męczyli się na tej nawierzchni. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich warunków. Normalnie mamy znacznie więcej jakości w grze z piłką, co pokazaliśmy w Poznaniu. W takiej sytuacji trzeba się skupić i próbować dawać z siebie 100% i to właśnie robiliśmy.
0: Najważniejszym celem wczoraj było bezpiecznie, bez kontuzji dowieść tę rywalizację do końca, zakończyć te kwalifikacje i szykować się ze spokojem i w dobrych nastrojach do fazy grupowej i takiego samego zdania był Niels Frederiksen.
1: Wydaje mi się, że Lech nie grał w tych rozgrywkach od 6 lat, a skoro tak, to nie jest to codzienność. Traktuję to jako krok do przodu względem ubiegłego sezonu w Lidze Konferencji. Bardzo się cieszę na spotkania ze znacznie mocniejszymi zespołami.
0: No i ci znacznie mocniejsi przeciwnicy będą rywalizować z Lechem Poznań, bo dzisiaj o godzinie 13 dowiedzieliśmy się, jakich zespołów los przydzielił kolejorzowi, a będą to naprawdę uznane marki. Lech Poznań w fazie ligowej Ligi Europy zagra z Bayerem Leverkusen, Ferencvarosem, Sunderlandem i Torenze, a także z Benficą Lizbona, Unionem Saint-Gillois, Crystal Palace i Offi Kreta. Nawet te osoby, które nie są na bieżąco z piłką nożną, na pewno doskonale znają takie marki jak Benfica Lizbona, czy też Bayer Leverkusen, albo Sunderland i Crystal Palace, bo przecież Crystal Palace było w finale Ligi Konferencji w ostatnim sezonie. Jeżeli chodzi o ten podział na mecze u siebie i na wyjeździe, to jest on dokładnie według tej kolejności, którą przytoczyłem, czyli przy bułgarskiej zagra Lech z Bayerem Leverkusen, Ferencvarosem, Sunderlandem oraz portugalskim Torenze. Natomiast mecze wyjazdowe będą toczone z innym portugalskim zespołem, czyli Benficą Lizbona, belgijskim Unionem Saint-Gillois, angielskim Crystal Palace oraz greckim Offi Kreta. Będzie wymagająco, ale będzie też bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o aspekt sportowy, ale też kibicowski. Jagiellonia Białystok to też, dopowiedzmy, będzie drugim polskim przedstawicielem w fazie ligowej Ligi Europy. Niestety w lidze konferencji nie ujrzymy Rakowa Częstochowa, który wczoraj w rewanżowym starciu po dogrywce musiał uznać wyższość Hajduka Split, a więc tylko Lech i Jagiellonia.

będą reprezentować Polskę w jesiennych zmaganiach europejskich pucharów. Oba jednak w Lidze Europy, a więc jest to jakiś progres w przypadku polskiego futbolu. Zostańcie z nami, po krótkich wrażeniach muzycznych pomówimy jeszcze o Lechu Poznań, ale już w kontekście Ekstraklasy.

Lech pojedzie tam uskrzydlony awansem i też zmotywowany tym, co czeka w najbliższych miesiącach graczy kolejorza, czyli rywalizacją z tymi uznanymi europejskimi markami. Uskrzydlony też zapewne będzie Wojciech Monika, ponieważ on w tym tygodniu podpisał nowy kontrakt z Lechem Poznań. Ta nowa umowa 19-letniego stopera będzie obowiązywać do końca sezonu 2029-2030. Czyli dokładnie do tego samego okresu, do tego samego momentu roku 2030, do połowy 2030 roku, będzie obowiązywać umowa Bartosza Mrozka we włoskim Udinese, bo właśnie tam golkiper, który przez ostatnie lata bronił dostępu bramki Lecha Poznań, udaje się Mrozek w Udinese, który jest taką małą polską kolonią, nawet jeżeli obecnie występuje tam tylko Jakub Piotrowski. Do niedawna był też Adam Buksa, ale jest też Jesper Karlström, który przecież grał i święcił triumfy z Lechem Poznań, a również trenerem jest Kostar Uniajić, który na polskim poletku prowadził Pogoń Szczecin i Legię Warszawa, a więc aklimatyzacja Bartosza Mrozka powinna przebiegać bez problemu. Dość szokująca jest kwota transferu, za jaką Lech wypuścił Bartosza Mrozka, bo mówi się w kuluarach, że jest to zaledwie 1,5 miliona euro. Na początku kluby nie mogły się dogadać co do formy tej transakcji. Mówiło się na początku o wypożyczeniu z opcją wykupu, później mówiło się o wypożyczeniu z zapewnionym wykupem po sezonie. Ostatecznie według doniesień medialnych stanęło na transferze definitywnym. 1,5 miliona euro to jednak jedna z najmniejszych kwot, jaką Lech w ostatnich latach uzyskiwał za wytransferowywanych zawodników. Mateusz Lis zatem zostaje już na pewno jedynką w bramce Lecha Poznań. Z Lechem Poznań pożegnał się też Brian Fiabema. To akurat raczej nie jest zbyt szokującą informacją, biorąc pod uwagę na to, w jakiej dyspozycji był Fiabema, z wyjątkiem tych kilku meczów, które być może kibice Lecha trochę dłużej zapamiętają. To tyle, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, aczkolwiek nie kończymy z piłką nożną, bo w niedzielę, ale prawie 8 godzin wcześniej, o 12:30, Warta Poznań rozegra swoje starcie w ramach pierwszej ligi. Warciarze udadzą się do Legnicy na spotkanie z Miedzią i to również będzie bardzo, bardzo trudna przeprawa dla Zielonych, ponieważ Miedź Legnica jest ekipą aktualnie zajmującą drugie miejsce. Drugie miejsce bardzo uzasadnione, bo z 10 punktami, ustępując jedynie liderującej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Warta Poznań ostatni mecz w Głogowie, a więc całkiem niedaleko Legnicy, wygrała 1-0. Tutaj taka mała ciekawostka: Warta wszystkie 5 meczów rozegrała na wyjeździe i biorąc to pod uwagę, Warta na wyjeździe jest aktualnie najlepiej grającym zespołem w pierwszej lidze. To może być dobrym zwiastunem przed rywalizacją z Miedzią Legnica. Miedź Legnica 5 meczów, 3 wygrane, 1 remis, 1 porażka. Warta Poznań na 5 meczów, 3 wygrane i 2 porażki, więc dość bezkompromisowy futbol prezentują podopieczni Macieja Tokarczyka, którzy powoli już wychodzą z tych opresji związanych z kontuzjami zespołu. Będzie na pewno miał plan Maciej Tokarczyk oraz jego podopieczni. Zapowiadał to na przedmeczowej konferencji prasowej. Posłuchamy sobie wypowiedzi Macieja Tokarczyka, ale po krótkich wrażeniach muzycznych. Zostańcie z nami.

0: Kapitan Wiarelecha Dominik Solecki przyznaje, że jego koledzy są po prostu podekscytowani i nie mogą się już doczekać startu.
1: Długo czekaliśmy na tę ekstraklasę. Paru chłopaków jeszcze nie miało przyjemności zagrać na najwyższym poziomie w Polsce, więc dla nich to będzie nowość i pewne wyzwanie. Ale myślę, że z tych emocji wyjdzie taka mieszanka wybuchowa, pozytywna, że nie będzie tej tremy, jakiegoś stresu, tylko jak już wyjdziemy na parkiet, może przed meczem ktoś przez chwilę będzie trochę zestresowany, może ilością osób i ekstraklasą, że to pierwszy mecz, ale już myślę, że jak sędzia zagwizdzie, rozpoczniemy spotkanie, to już będziemy myśleć tylko o tym, co mamy zrobić na parkiecie i będzie to dobrze wyglądało.
0: Nieco ponad rok temu Śląsk wygrał w pierwszym starciu we Wrocławiu 4-3, a później w rewanżu w Poznaniu wygrali również wrocławianie 5-3. Dominik Solecki pamięta tę historię, on doskonale to zna, bo też był w tamtej drużynie i trochę na ten temat wypowiedział się na przedmeczowej konferencji.
1: Trzeba wygrać z każdym, nieważne czy to będzie Śląsk, Piast czy inny zespół. Oczywiście przegraliśmy z nimi w zeszłym roku w barażach, ale może paradoksalnie dzięki temu w tej chwili jesteśmy lepiej przygotowani do ekstraklasy, bo mieliśmy ten rok jeszcze buforowy. Mamy nowego trenera Orlando Duarte, on nas wszystkiego nauczył w zeszłym roku i teraz wchodzimy do ekstraklasy już gotowi na to, co nas czeka.
0: Wiarelecha, aby dobrze przygotować się do futsal ekstraklasy, rozgrywała wymagające sparingi, między innymi z ekstraklasowiczami albo z zespołem, który spadł z ekstraklasy, jak Widzew Łódź. Dominik Solecki też nam trochę opowiedział o tych sparingach, jak on je ocenia?
1: Później dwie przegrane z Konstraktem Olsztyn i z Legią Warszawa. Może to też wynikało, że nie pojechaliśmy na te mecze w pewnym składzie. Byliśmy przez małe kontuzje osłabieni i musieliśmy grać w niepewnym składzie. Może też to wynika z tego. Nie wiadomo, jakby to wyglądało, jakbyśmy byli w pewnym składzie, mogli sobie częściej rotować na tych meczach. Bo już było też czuć zmęczenie i ciężkimi treningami, i tymi sparingami. Zagraliśmy ostatnie sparingi chyba w ciągu 7 czy 8 dni, 3 plus treningi. No, mogło się to odbić na naszej formie.
0: Dla kapitana Wiarelecha to bardzo ważny sezon, ponieważ będzie to ostatni jego sezon w karierze i w tym ostatnim sezonie będzie miał szansę zagrać w futsalowej ekstraklasie na własnej ziemi, przed poznańskimi kibicami, przed własną rodziną i znajomymi. No o tym dość sentymentalnym aspekcie tego nadchodzącego sezonu Dominik Solecki też nam trochę opowiedział.
1: Całe życie czekałem na to, aby taki klub gdzieś w Poznaniu powstał i abym miał szansę w swoim mieście rodzinnym zagrać w ekstraklasie. Doczekałem się tego już na koniec swojej przygody, ale wierzę, że ten sezon będzie dla nas wszystkich udany, dla kibiców i pokażemy, że naprawdę w Poznaniu można zbudować naprawdę silną markę futsalową.
0: Zapraszamy zatem wszystkich ciekawych tego, jak będą toczyć losy futsalistów Wiarelecha dziś na hale UAM na poznańskie Morasko o godzinie 20:00. Start spotkania Wiarelecha kontra Śląsk Wrocław. To tyle, jeżeli chodzi o futsal oraz piłkę nożną. Zostańcie z nami. Po krótkich wrażeniach muzycznych będziemy mieli dla Was kolejną porcję informacji z poznańskiego świata sportu.

wszystkich wrażeniach muzycznych. Będziemy mieli dla Was jeszcze porcję informacji ze świata tenisa chociażby. My przypominamy też o konkursie SMS-owym. Możecie wygrać podwójny bilet na mecz rewanżowy, żużlowy mecz rewanżowy drugiej Ekstraligi pomiędzy PSŻ-tem Poznań a Rowem Rybnik. Ten mecz 6 września o godzinie 13 w Poznaniu. Aby powalczyć o ten podwójny bilet, należy wysłać SMS na numer 7148, wpisać w treści SMS-a afera, imię i nazwisko oraz krótko uzasadnić, dlaczego można zakładać, w czym należy upatrywać nadziei, że PSŻ Poznań odrobi 6-punktową stratę z pierwszego meczu półfinałowego z Rowem Rybnik. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT. Macie czas jeszcze przez kilka minut do końca naszej audycji.

0: To jest ważna impreza na mapie sportowej Poznania, więc ta zmiana na pewno jeszcze polepszy atrakcyjność, na co również zwracał uwagę dyrektor Ironman Poland Michał Drelik, który od razu uspokoił kibiców piłkarskich, że bieg i umiejscowienie mety wewnątrz stadionu nie wpłynie na stan murawy.
1: Nie będziemy wkraczać na murawę, biegamy dookoła stadionu po pasie sztucznej trawy, także tutaj mamy uzgodnienia takie, które gwarantują, że ta murawa, w której grają piłkarze, nie zostanie uszkodzona.
0: To w takim razie jaki wpływ na samą trasę Ironmana będzie miało przeniesienie mety na stadion miejski?
1: Trasa rowerowa w mieście jest skrócona o ten odcinek Bukowski, którym dojeżdżaliśmy na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Odbijamy w prawo w ulicę Bułgarską. Oczywiście ona uległa wydłużeniu w tej części pozamiejskiej. Trasa biegowa została całkowicie przebudowana. Zaprojektowaliśmy ją w taki sposób, żeby kibice mieli łatwy dostęp do zawodników, żeby mogli im kibicować w wielu miejscach na trasie i mam nadzieję, że to się przełoży na niezwykłą atmosferę tych zawodów.
0: Zlokalizowanie mety Ironmana na stadionie piłkarskim dodaje pewnego specyficznego, przyjemnego klimatu. Michał Drelich też uzasadnił i opowiedział nam trochę, jaka będzie wartość dodana tej zmiany.
2: Chyba osobiście nie brałem udziału w takich zawodach, ale już widziałem, że to się zdarza. Czy to finisz właśnie na stadionie takim piłkarskim, czy takim stadionie a la hali, to zaczyna być coraz bardziej popularne ze względu na to, że kibice mogą obserwować swoich zawodników. To nie zawsze jest takie oczywiste.
0: Trochę się zagalopowałem, to nie był Michał Drelich, a Miłosz Sowiński, czyli dwukrotny mistrz Polski w triatlonie i uczestnik Ironmana 70,3 Poznań. Miłosz Sowiński opowiedział nam też trochę o swoim podejściu do tej nowej trasy. Jakie zagadki przed sobą kryje?
2: Zazwyczaj te trasy triatlonowe są takie, że wybiega się gdzieś tam daleko poza miasto i się wraca. I w zasadzie kibice są na początku i na końcu pętli. Tutaj będą rozstawieni praktycznie po całej trasie, ale z drugiej strony jest kilka nawrotek na pętli i tego się troszeczkę obawiam. Dobiegamy do nawrotki, trzeba zwolnić, potem na nowo rozpędzić się do tych prędkości założonych.
0: A cała trasa rozpocznie się w Jeziorze Kierskim, gdzie cała historia polskiego triatlonu się rozpoczęła. Uczestnicy Ironman 70,3 Poznań przepłyną 1,9 kilometra, następnie pokonają 90 kilometrów na rowerze i na koniec półmaraton 21 kilometrów i 100 metrów. Start zaplanowano na godzinę 9:30 w niedzielę. To tyle, jeżeli chodzi o Ironmana. Mamy też na szybko informacje i takie pierwsze rozstrzygnięcia z międzynarodowych mistrzostw Wielkopolski w tenisie. Astra Open wyłoniła nam już półfinalistów. Będzie to Daniel Michalski w pierwszej parze półfinałowej. On zmierzy się z Ukraińcem Masztakowem, a w drugim półfinale Filip Pieczonka z Savano z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. Mamy też już finał deblistów. Tutaj będzie rywalizacja argentyńsko-polska. Basel Ribeiro kontra Matuszewski i Werbliński. Rozstrzygnięcia w międzynarodowych mistrzostwach Wielkopolski w tenisie w nadchodzący weekend. To wszystko z kolei w tej audycji. Bądźcie z nami w nadchodzący poniedziałek o godzinie 18:00. Ponownie usłyszycie Sporting Klub Afera. Za dzisiaj dziękuję wam przy mikrofonie Krystian Kacprzak, a za konsoletą realizatorską Maurycy Mytych. Do usłyszenia.
3: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru.

0: Wierskiego w sali pod zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek, piątek, 4 września, start godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

0: Minęła godzina 19 w Radiu Afera. To oznacza, że po pierwsze zaczyna się aferytm, a po drugie jest bardzo dobra informacja. Zaczął się aferytm piątkowy. Nieco sytuacja inna niż zwykle. Kuba i Nikodem na razie mają urlopie. Zgodzili się właściwie, żebym i ja przejął ten dzisiejszy aferytm wyjątkowo, w trybie wyjątkowym, ale to już wszyscy chyba wiedzą, co się dzieje. Maurycy Mytych za konsoletą realizatorską przy mikrofonie. Czy po raz pierwszy w wymiarze pełnej godziny w Radiu Afera? Chyba tak.
1: No myślę, że chyba już pełna godzina też kiedyś była tutaj w Etnie, a może i też w Smutnych Piosenkach dawno, dawno temu.
0: No, czyli żaden debiut, właściwie stały gość.
1: Na pewno w Aferytmie to jest premiera. No i zawsze, za każdym razem, kiedy idę do afery, mam podwyższone bicie serca, przyspieszone bicie serca, a też mogę zdradzić, że nieraz z aferą łączyłam się zaspana jeszcze w piżamie i rozmawiałam o nowych premierach przez telefon, więc dzisiaj się cieszę, że mogłam tutaj przyjść długim spacerkiem, godzina 10, prosto z Jeżyc do studia Radia Afery i no i dzisiaj będę przedstawiać wiele cudownych połączeń muzycznych.
0: Pogoda się udała, widzę, bo pisałaś przed audycją, że jest szansa na to, że przyjdziesz full profes albo cała zmoczona i chyba się udało uniknąć deszczu.
1: Nie, jest wszystko super. Daga Gregorowicz, Daga Dana, ma się dobrze. Może troszeczkę lekko się spociłam, ale jest, ale na pewno fit, dzisiaj w pełni fit.
0: Wytrzymamy do godziny 20 na pewno. To jeszcze się przedstawię, to Mateusz Powiązowski oczywiście. I tak jak mówiłem, do godziny 20 aferytm z muzyką letnią, muzyką ładną i premierami dzisiaj. W tym nie będę na razie mówił, co dokładnie, ale no będzie przedpremiera też.
1: Tak, będzie też przedpremiera.
0: Więc warto nas słuchać. No teraz cóż, znacie ten utwór bardzo dobrze z naszej ramówki. Ja za chwilę o nim słów dwa albo trzy więcej.

0: Można najzwyczajniej podupaść na zdrowiu psychicznym. Mąż mojej przyjaciółki z zespołu Dany trzeciego dnia wyjechał już na front i walczy teraz dzielnie w ZSU. No i cóż, no, Dana ma dziecko, które ma teraz już blisko 11 lat i wojna, wiemy już jak długo się toczy i tak długo dziecko nie ma przy sobie swojego taty. Dodatkowo dochodzi wiele różnych problemów takich życiowych, których wojna jest prowodylem. Ja w międzyczasie miałam złośliwego raka tarczycy. No, dużo różnych takich rzeczy, które mogłyby człowieka naprawdę przybić. Mhm. No i teraz co? Trwać w tym roku, załamywać się, czy też chcieć być szczęśliwym?
1: Pójść w drugą stronę.
0: I czasami wystarczy samemu się zrobić ten krok i pójść do specjalisty. Czasami są do tego potrzebni przyjaciele. Niektórzy nie chcą pójść po tą pomoc, boją się tego. My do tego nawołujemy. No i teraz wiele osób się mnie pyta, no wiesz, ale jak tak na przykład za granicą ludzie mogą chodzić do kawiarni? Przecież tam jest wojna. Ja mówię, no ludzie, a jak wyglądało to w Polsce? Też, kiedy była wojna, ja pamiętam, jak moja babcia jeszcze opowiadała, świętej pamięci, że po prostu oni chcieli pokazać, że nie są, że nie dadzą się złamać.
1: Ludzie też chcieli żyć po
0: tak,
1: prostu.
0: Tak, ludzie chcą żyć i stąd też w tej piosence, ta piosenka Będę Szczęśliwa opowiada o tym, że ja od tej chwili wybieram szczęście. Będę szczęśliwa, będziesz szczęśliwy, ty, ja, każdy z nas ma do tego prawo. Ale także moja zwrotka troszeczkę nawiązuje do tego, że rzeka, która jest naszą główną bohaterką, ona płynie i cały czas płynie, no i kiedy odpuszczamy, jesteśmy kołem i uratujemy nas oboje, kiedy odpuszczamy także to, co tkwi w nas, takiego niefajnego w relacjach międzyludzkich, co nie pozwala nam płynąć dalej, no to wtedy jesteśmy w stanie też iść, płynąć dalej. Tu jest wiele różnych zaklętych sytuacji w tym tekście. Mam nadzieję, że też każdy z was odnajdzie coś swojego.
1: Myślę, że tak jest i też mi teraz przyszło na myśl to, że rzeka potrafi być, no inaczej, bardzo często jest po prostu tą metaforą gdzieś tam szczęścia, takiej miłości, też zdrowia, może przede wszystkim ten pęd, to płynięcie rzeki. Jeśli mam nadzieję, że teraz nie spalę tego, ale rzeka miłości była w utworze Tiltu, jeśli mnie teraz na szybko pamięć nie myli, więc takie szybkie skojarzenia właśnie przychodzą na myśl podczas słuchania. Ale ja teraz chciałbym też zapytać o te dwa pozostałe utwory, które też już tajemnicą radiową są, koncertową już nie są. Gdzie one się mniej więcej mieszczą w tym przesłaniu szczęścia?
0: No, przez hasło Lumen, czyli tytuł płyty, bierze się z jednej z piosenek, Mówię Nie, która opowiada o tym, że na całe zło kieruje światło i na całe zło mówię nie i całą mocą tobie świecę więcej, choć o jeden lumen jaśniej będzie. To jest taki skrót myślowy obejmujący to, co widzimy dookoła i w wiadomościach, kiedy to bujność świata trwa w impasie i na karcie czasu znajdują się głównie te złe wiadomości, więc na to całe zło, co my możemy zrobić? Można się poddać i powiedzieć, że kim my jesteśmy, co my możemy, co może Adam Nowak czy Staś Kowalski, ale też co może Daga Gregorowicz i co może Tadeusz Powęzowski. Każdy z nas może to samo, może zrobić małe kroczki, chociażby powiedzieć komuś dzień dobry, czy po polsku, czy w innym języku, jeżeli spotkamy kogoś, kto jest obcokrajowcem. Mhm. Dzisiaj jechałam pociągiem z Warszawy do Poznania, wracałam, no i widzę jakiegoś gościa i mówię, słuchaj, w którędy to Warsa? On tak patrzy na mnie i coś po hiszpańsku odpowiada, z Meksyku był, a ja mówię, hola amigo, buenos dias, bo

0: tych nienawiść w świecie, czy też coś możesz takiego zrobić? Absolutnie tak. My uważam, że do dialogu nie jest zbyt, do dialogu nie prowadzi bardzo długa droga. Właśnie zaczyna się od ludzi, którzy od siebie stronią, od takich ludzi, którzy mieszkają gdzieś obok siebie. Fajnie jest po prostu zacząć rozmawiać, bo inaczej będziemy sobie obcy.
1: Jeśli ktoś się zastanawia, co dla takiego Meksykanina może oznaczać powiedzenie po prostu ojejku, hola...
0: Buenos dias, buenos dias, to powiedziałam.
1: Buenos dias. To jest mniej więcej tak, jak wy byście usłyszeli za granicą dzień dobra.
0: No dzień dobry, dokładnie. Dzień dobry albo czołem wieruchne, tej. Na pewno ktoś tak powie.
1: Tego w życiu nie usłyszałem, ale czekam na ten moment, bo może tak. Być cudowny. Jeśli chodzi jeszcze o stronę muzyczną, bo pamiętam, że chyba na Nextfeście podpytywałem cię o to, jaka ta płyta będzie i usłyszałem wtedy w odpowiedzi, no taka elektroniczna.
0: A, dobrze zapamiętałeś, że jest dużo, ta płyta to jest, no jest wychuchana, wyprodukowana po prostu z taką cudowną precyzją i z taką wielką głębią i jakby to powiedzieć, zbieram słowa, wielkim workiem fantazji, który zamknął w programach muzycznych Mikołaj Pospieszalski, nasz basista, który też gra na syntach, skrzypkach, śpiewa.
1: Na wszystkim, co się w niego rzuci.
0: No, pochodzi z rodziny Pospieszalskich, tej rodziny, tej, która gra kolędy, ale także jeżeli pamiętacie pierwszy skład Arki Noego, to Mikołaj śpiewał Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda i na teledysku ma podbite oko i skacze jak szalony. Po prostu my jak pierwszy raz żeśmy z Daną to jeszcze raz zobaczyły po latach, no to w ogóle nie mogłyśmy uwierzyć, z kim my współpracujemy, co to za rozrabiaka, teraz ojciec trójki dzieci. No i Mikołaj zrobił szalone postępy, jeśli chodzi o produkcję i odnajduje się super w muzyce elektronicznej. No i myślę, że to jest nowa Dagadana, taka, którą chcieliśmy stworzyć piosenki takie trochę do tańca, trochę klubowe i też odejść od szukania tylko i wyłącznie w źródłach, znaczy nie tylko i wyłącznie, od bazowania na źródłach tradycji polskiej, ukraińskiej, czyli to nie będą w ogóle piosenki etniczne połączone z elektroniką i z jazzem, tylko no, na pewno ten duch world music gdzieś się pojawia, słychać go czy w rytmach, czy w jakimś myśleniu o instrumentach, ale śpiewamy od A do Z swoje piosenki, mamy bardzo dużo do powiedzenia.
1: To bardzo cieszę. I ja mogę tylko taką ciekawostkę, anegdotkę odnośnie Mikołaja Pospieszalskiego. Udało mi się go złapać po koncercie 15-lecia Dagadany w CK Zamek.
0: Okej.
1: I zapytałem się, jak ty to robisz, no właśnie widzę co rusz inny instrument i za każdym razem, zresztą to jest, wydaje mi się, rodzinne u nich też, że podłapują zaraz jakiś nowy instrument i zapytałem się, jak ty to robisz? To on powiedział, że no jak się nauczy na jednym, to już się ma jakieś podstawy, no i w sumie to tylko potem to trzeba przenieść na drugi, na trzeci. Ja chciałbym mieć taki poziom talentu, przy którym nauczenie się nowego instrumentu to już jest właściwie po prostu, jak nie wiem, zainstalować nową aplikację w telefonie i w sumie podstawy to już znam, to resztę się przeklika.
0: No, Mikołaj jest bardzo skromnym, ale pracowitym człowiekiem.
1: I na pewno niesamowicie utalentowanym, co zresztą słychać. I no dobrze, myślę, że to jest moment, żeby na chwilkę zrobić sobie przerwę na kawałek utworu, który z kolei wybrałem ja, który jest ze względu na perkusję, o której w sumie nie powiedzieliśmy, ale może dopowiemy za chwilkę o to, jak i co tam powyrabiał pan Bartek na perkusji, bo pod względem perkusyjnym to jest jeden z moich takich, no, taka największych zazdrości, że na takie coś można wpaść. Z płyty poprzedzającej, 2021 rok i jak to określiłyście, chyba płyta z kolędami, tak?
0: Płyta z pieśniami życzącymi, czyli, tak. Czyli takie kolędy, ale tak.

0: Nie będzie to w takim razie tak oddalona aż propozycja muzyczna. Nasze płyty tygodnia, nasze dwie epki tygodnia znacie już przez cały tydzień grania, więc zaskoczeń wielkich nie będzie. Lia Sky, Isn't It Real, to jest jedna propozycja, ta bardziej rockowa, ale my zagramy z epki Angel Egg zatytułowanej Blue Lights i tu właśnie ten trip-hop będzie widoczny. Pierwszy utwór z tej jedynie czteroutworowej płyty.
1: Świetny numer.
0: To prawda, zatytułowany Violence is a Number.

0: w tym właśnie miejscu. I dlaczego warto? Warto, ponieważ tu jest już sold out. Więc my mamy 3 podwójne wejściówki dla was, to jest chyba całkiem ładna oferta. I żeby taką wejściówkę wygrać, wystarczy wysłać SMS-a na 7248 z prefiksem afera.janerka, waszym imieniem oraz nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie, za jaki utwór najbardziej cenisz Lecha Janerkę, no i dlaczego. Czekamy na takie zgłoszenia jeszcze przez dłuższy czas, bo będziemy rozwiązywać ten konkurs dopiero w przyszłym tygodniu w Aferytmie w środę, więc do tego czasu czekamy na wasze zgłoszenia. No i do dzieła, telefony w dłoń.
1: Do dzieła, ja idę na ten koncert na bank.
0: Ja także już będę na 100%, więc może się tam wszyscy spotkamy. No i ja nie ukrywam, to będzie totalny off-top, ale na Jarocinie popłakałem się na koncercie Lecha Janerki na ostatnich utworach. Przez samą świadomość tego, że to ostatni raz w Jarocinie. A nawet nie myślałem o tym, że jeszcze w Poznaniu wtedy będzie grał, więc nie wiem, co będzie w Poznaniu. Trochę się muszę szykować.
1: Płacz jest bardzo ważnym elementem życia.
0: To prawda. I takim oczyszczającym. To ja mam do ciebie pytanie. Ponieważ za chwilkę już to zdradzę. Zagramy Kasię Kosmos. I Kasia Kosmos tu śpiewa o Warmii w utworze Dom. W utworze także znanym, także na naszej antenie grany był regularnie. Czy ty masz taką swoją Warmię, takie miejsce, w którym ty czujesz takie mocne powiązanie?
1: Tak. Ja kocham, no jestem z Poznania, kocham Poznań, ale także świetnie czuję się na Biskupiźnie, gdzie i mam wielu przyjaciół i z okolic pochodziła moja prababcia. I jeżdżę tam regularnie i uczę się piosenek ludowych z Wielkopolski. Kocham panią Anię Chudą, która jest moją mistrzynią, pana Franciszka Jesiaka, ale także Magdę Wojciechowską, która ze swoim mężem, z Maciejem, stworzyli rowerowe muzeum, do którego można pojechać, do wsi Żychlewo. I ta wieś Żychlewo to jeszcze dzisiaj będzie małym bohaterem chyba na koniec naszej prawie że audycji, więc do tego wrócimy.
0: Jak się stało, że ta kooperacja doszła do skutku?
1: Ja Warmiarę kocham jej filmiki, których promuje i opowiada o Warmii, którą każdy prawie myli z Mazurami. Może kogoś obrażam tutaj, ale bardzo dużo ludzi nie wie, gdzie jest Warmia, nie umie jej wskazać dobrze, gdzieś tam słyszało, ale z reguły, jak mówi Olsztyn, no to myśli, że to są Mazury. I Kasia świetnie na Instagramie, na TikToku promuje, w zabawny sposób opowiada o tym regionie. Ja do niej napisałam, że słuchaj, ej Warmiara, kocham cię, gra na Warmii. Graliśmy wtedy w Lidzbarku. Ja mówię, wow, ja kocham Dagadanę, ale czad. No zgadałyśmy się, ja przyjechałam na dzień przed koncertem. I z Kasią mi pokazała, jakby montować filmiki, bo ja tego nie umiem za bardzo. I puściła mi swoją piosenkę, którą chcę wypuścić. Ja mówię, ej, tutaj jest wielki brak, to jest wielki brak chórków. A on mówi, no co ty, nagrałabyś mi chórki? I tak się zaczęła nasza współpraca, cudowna, po prostu uwielbiamy się, czujemy się, jakbyśmy były siostrami. No i teraz mogę zdradzić, troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy, że w 19 września w Dywitach na 660-lecie Dywit zagra Dagadana, no i gościem specjalnym będzie Kasia Kosmos. I dzisiaj to wyszło, dzisiaj się okazało, Kaśka się zgodziła i ośmieliła, bo jeszcze nigdy nie śpiewała na żywo tej piosenki, w ogóle jako wokalistka się nie pojawiała. Zrobimy to razem, więc kto żyw, niech przyjeżdża do Dywit 19 września w sobotę. Będzie wielkie święto. No i koncert Dagadany Czaderski.
0: 3 tygodnie. Tyle czasu zostało mniej więcej. To będzie sobota, więc proszę sobie zapisywać w kalendarzu, kto żyw.
1: Kasia, ćwicz wokale, damy czadu.
0: Będzie świetnie, jestem przekonany. A tylko, żeby zobrazować mniej więcej, jakie działanie na człowieka może mieć Kasia Kosmos, to ja powiem tylko anegdotę, że kiedy Edgar w poranku rozmawiał z Kasią, to po rozmowie, nie dość, że wyszedł ze 2 metry wyższy, szerszy w barach.
1: A to jest wysoki gość.
0: To jest dosyć wysoki gość, który jest serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. To jeszcze zupełnie... Ja go nijak nie zaczepiłem o to, ale z moją stronę wykrzyczał: to jest Warmia! I tu nie do końca.
1: Tak, witajcie.
2: Czerwona

0: I już jutro rusza w Wolsztynie, czyli w Wielkopolsce, Obwiednia Festiwal, czyli nawiązujący właśnie do instrumentów elektronicznych. Festiwal, na którym pojawiają się w większości muzycy związani z Wolsztynem. Te nazwiska, które są mniej znane i bardzo dobrze, że takich muzyków Ania zaprosiła. Będzie to połączenie świetnej jakości muzyki. Wielu artystów państwo pewnie nie znają. Tym bardziej zachęcamy do przybycia. Ale będą także znane nazwiska, bo pojawi się Michał Kowalonek, z którym też zaśpiewam. A z Anią stworzymy uniwersum, które łączy i down tempo, i EDM, czyli Intelligent Dance Music i techno z tym, co nam tutaj w duszy gra, czyli z wielkopolskim folkiem. I mówiliśmy o Rzychlewie, o Blisku Piźnie. I teraz na nią zapraszamy. I przedpremierową to jest nagranie live z Rzychlewa. Ono nie w tej formie się nie znajdzie na płycie, więc tym bardziej polecamy. Tutaj wszelkie niedoskonałości wychodzą i bardzo dobrze.
1: No to przynajmniej
0: fragmencik.

0: To taka mała próbka tego, co się odbędzie w Parku Miejskim w Olsztynie 29 sierpnia, czyli już jutro.
1: Od godziny 19 startujemy, wielu DJ-ów, w świetne sety. My z Anią zagramy troszeczkę później, ale no to jest tajemnica, można poszukać sobie o której, bo my zachęcamy wszystkich, żeby przybyć na 19.
0: To ja tylko mogę ze swojej strony powiedzieć, że byłem na Świętowiankach, słyszałem Anon Bust i Ida Gadane, znaczy Idagę Gregorowicz, żeby być tutaj precyzyjnym, i takiego transu pięknego to ja dawno nie przeżyłem. Cudowne to było. Cudowna to też była audycja. Przychodzi się powoli pożegnać i no jak tylko, no lepiej chyba nie można pożegnać się cały czas w podobnym klimacie, czyli Dagadana dalej będzie grać.
1: Dagadana będzie grać z pewną Natalią. Nie zmieściliśmy jeszcze piosenki Natalii Grosiak, o której chciałam powiedzieć, że ją bardzo kocham i wielbię i szanuję i polecam jej najnowszą piosenkę, która mówi o takim szacunku do siebie i takim odczepieniu się od siebie. Bardzo Państwu polecam. A to będzie współpraca z Natalią Przybysz, która nas zaprosiła na rocznicę wydania utworu Niebo i zrobiła rework. No i cieszymy się, że mogłyśmy stanąć w studiu u niej w domu i każda zaśpiewać swoją zwrotkę i na nowo odkryć ją, jej tekst przez swoje serce.
0: No, ja piękny utwór chciałem tylko powiedzieć. Ja o każdym utworze tutaj tak mówię, ale no to jest jak najbardziej szczere. Mikołaj Pluciński za konsoletą realizatorską był. Dagadana przez ostatnią godzinę moim gościem w Aferytmie była. Cały czas trudno mi uwierzyć trochę, że te słowa wypowiadam, ale jest mi niesamowicie miło.
1: Bardzo mi miło, dziękuję i przypominam, że Dagadana, Będę Szczęśliwa, można jej słuchać. Jest przepiękny utwór i teledysk kręcony w Wielkopolsce. No jeżeli się kiedykolwiek znajdzie na liście przebojów Afery, to polecamy do głosowania.
0: Fajnie by było, prawda?
1: Fajnie by było.
0: Tymoteusz Powiązowski jeszcze. Ja się tylko pożegnam. Dziękujemy bardzo. No i nazywam się Niebo. Na sam koniec. Dziękujemy wam bardzo. Dobrego wieczora.

0: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11:00.
2: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20:00.
5: No, dzień dobry. 1756 notowanie aferzastej. Realizacją tej audycji zajmuje się Mikołaj Pluciński, a przed mikrofonami...
6: Franciszek Szymański. Cześć, mam nadzieję, że mnie bardzo dobrze słychać.
5: Bardzo cię dobrze słychać. I Maksymilian Wawrzyniak. Nie przedłużamy już jakoś szczególnie i przechodzimy do pierwszej propozycji. A tutaj utwór z płyty tygodnia. Lia Sky i Isn't It Fun?

0: znaczy źle. To znaczy, że coś jest po prostu mniej wesołe, ale wiesz, możemy się utonąć w tej melancholii, możemy też się jakoś tam rozciągać w tych smutniejszych brzmieniach.
1: Ale to chyba tak bardziej w jesień już byśmy musieli wejść. No jeszcze trochę jest lata przed nami.
0: Ale wiesz co, ja się cieszę, że to jest moja pierwsza ta audycja i że mam pierwszy raz akurat z tobą i że zaczyna się on aż tak wesoło.
1: Wow, dziękuję ci w takim razie, że tak świetnie się bawiłeś. Jeżeli wy się świetnie bawiliście przy tym utworze, no to możecie na niego oczywiście głosować na afera.com.pl/aferzasta. Tam już po 22 możecie wziąć udział w głosowaniu i zaznaczać swoje ulubione utwory. Jaki ty jesteś wesoły, Franciszku, naprawdę.
0: Właśnie, chciałem powiedzieć, że ty jesteś taki uśmiechnięty cały, zarumieniłeś się wręcz cały.
1: Tak, więc... po prostu jak ja słyszę miłe słowa o sobie, to aż zaniemawiam prawie.
0: Tak, a w radiu nie lubimy zaniemawania.
1: Nie lubimy, dlatego nie. Teraz puszczamy piosenkę.

0: To właśnie, a co myślisz o tym właśnie, że swoją własną ksywę dzielisz na pół? Przecież no bo... to jest...
1: Co jest tym złego twoim
0: Ja zdaniem? Uważam, że powinniśmy być razem, a...
1: My
0: powinniśmy być razem, okay. A ty dzielisz na pół nazwy zespołów, które puszczamy, no.
1: Przepraszam, już nie będę, naprawdę. Następny raz jak będę wpisywał, to ja usunę ten flash.
0: Czekam na twój powrót, no, powrót do rzeczywistości.
1: Wow, jaki ty dzisiaj jesteś płynny.
0: No, szuflujesz
1: tym, naprawdę.
0: Tylko Belmondo może się ze mną równać. W ogóle, szczerze...
1: Nie, Belmondo myślę, że się nie może równać.
0: Ja nie rozumiem, dlaczego Belmondo nie ma na aferowej playliście.
1: Wydaje mi się, że to jest powód, dla którego nie jesteś redaktorem muzycznym.
0: Jestem redaktorem muzycznym.
1: Ale w takim sensie tym głównym. Że, jak się nazywa w sumie stanowisko główne muzyczne w naszym radiu.
0: Szef działu muzycznego.
1: Szef działu, no właśnie, dlatego nie jestem szefem działu.
0: Bo, ale wjechałeś teraz na ambicje, czyli co, nie można robić trochę awangardy?
1: Nie, no awangarda jak najbardziej, ale nie wiem, czy Belmondo to jest najlepsza awangarda na polskiej scenie muzycznej.
0: Awangarda, ale awangardzie nie zależy na tym, żeby była. Awangarda jest
1: i to jest właśnie Belmondo.
0: Ona nie dba o to, czy jest dobra, zła, czy fajna, czy niefajna. Ona po prostu jest. Ona jest tym, wiesz, tym takim rozdzielającym wszystko na pół trzonem. Tak, my jesteśmy. Carpe diem.
1: Co to znaczy?
0: Chwytaj dzień, tak?
1: A, brawo, jaki stary poliglota.
0: A mam sobie sam bić brawo, czy ty nie będziesz?
1: Będę tobie bił brawo i będę bił brawo miejscu 24. Chociaż nie do końca, bo tam 12 pozycji w dół. Madame Affaire się chyba troszkę nie pomogło sobie niestety.

0: Madame Affaire, który bardzo często na Aferzastej był, to znaczy Bowaryzm, spadł. To tak totalnie spadł. Nie ma go. No niestety, więc Madame Affaire w tym tygodniu słabo, 12 pozycji w dół i spadek totalny, więc...
1: Trochę wstyd.
0: Ale wiem, że ich broniłeś, a teraz, że wstyd, tak? To no ich wina?
1: Ale czy ja powiedziałem, że oni się powinni wstydzić?
0: Aha, no okej, okay. Przepraszam, ja cię po prostu chyba dobrze nie wysłuchałem, jednak.
1: No, tak mnie właśnie słuchasz. No.
0: Przepraszam. Dobrze, no to posłuchajmy sobie kolejnego utworu, tym razem zamiast słuchać Franka, moje coś ciekawszego będzie niż jego gadanie. Yeah.

0: Bardzo fajny utwór, prawda?
1: Zdecydowanie. Szkoda, że się nie rymuje aż z urodziny do Mazurka, tak to byśmy to zarymowali, ale tak niestety. To musimy powiedzieć tą nazwę bez rymu.
0: No więc dawaj bez rymu.
1: Kurde, bez rymu to będzie Tytus Gaming Cripsy. To...

0: Ale to była piękna autostrada. Lubisz autostrady?
1: Uwielbiam autostrady. Cieszę się, że zapytałeś mnie o to. Stary, autostrady to jest mój numer jeden.
0: Numer jeden czego?
1: Wszystkiego, bo z autostradami się wiąże tyle rzeczy.
0: Te płatne są

0: No i to właśnie była psychoza Jana Majewskiego. Mam wrażenie, że jak tutaj z tobą siedzę, to zaraz zostanę tej psychozy, wiesz?
1: Właśnie ja chciałem ci zwrócić uwagę, że źle przeczytałeś chyba psychoza, bo to się powinno czytać jak psychoza.
0: Twoja kreatywność nie przestanie mnie zaskakiwać chyba nigdy. Świetnie się bawisz,
1: tak,
0: prawda?
1: Świetnie się bawię, ale nie wiem, właśnie nigdy trwa nigdy.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

0: Wolisz masło czy margarynę?
1: Masło. Margaryna podobno jest niezdrowa, ale nie wiem, czy wiesz, przez jakiś czas było uważane na odwrót.
0: No i teraz podobno znowu jest na odwrót, wiesz?
1: Naprawdę?
0: No ale ja już nie wiem szczerze, bo za dużo jest tych informacji o tym margarynie, o tym maśle, ja już się gubię w tym wszystkim.

0: Oliwier błaga Olę o wybaczenie. Jerzy ma przeciwko sobie całą rodzinę. Emilka nie może być bez Błażeja. Czy chłopak daje szansę? I tutaj przed nami druga część sagi o zdradzie Oliwiera. Oliwier przychodzi do Oli. Danuta daje mu do zrozumienia, że córka nie ma ochoty z nim rozmawiać. W końcu jednak Ola wpuszcza go do swojego pokoju. Oliwier tłumaczy, że dziewczyna, którą spotkała u niego, to tylko i wyłącznie jego koleżanka. Bez mrugnięcia okiem kłamie, że spotkał ją pijaną na mieście i przyprowadził do siebie, żeby jej pomóc. Zarzeka się, że do niczego między nimi nie doszło. Młoda Zimińska nie wierzy chłopakowi i wyprasza go za drzwi. Wychodząc, Oliwier, wkurzony z uporem Oli, oznajmia, że ich związek mógł wyglądać o wiele lepiej, gdyby nie była taka męcząca.
1: A kojarzy mi się ta historia z historią, którą przeczytałem tydzień temu. Też mi jedna nie uwierzyła i się ze mną rozstała. Też pozdrawiam, już ci wybaczyłem, kochana.
0: Piękna historia.

0: Szczęśliwszy na świecie.
1: Jak się z tym czujesz, że obchodzimy teraz 50. tygodnicę Dariusza i Mateusza tygodnica? Na antenie?
0: Kurde, wolę obchodzić jednak miesięcznicę.
1: No to to jest taka, myślę, że...
0: Jedna czwarta miesięcznicy, jeśli mnie matematyka nie myli.
1: No nie jedna czwarta, u 50 tygodni.

0: No to co chciałeś ze mną porozmawiać, o czym?
1: Szczerze mówiąc, już nie pamiętam.
0: Takie czyli nie dość, że nie umiesz czytać, to jeszcze nie umiesz pamiętać.
1: Nie, no umiem pamiętać, tylko rzeczy ważne.
0: A i to nie było ważne. Moje serce
1: nie będziemy friends forever, sorry.
0: Zostało właśnie ukłute bardzo mocno. A co ty już spoilerujesz? My jeszcze piosenka z miejsca 8 się nie skończyła, a ty już w miejscu 7 tu gadasz.
1: No,

0: Dagadana to była. Fajnie tak zaintonować. Dagadana.
1: Oj, Dana, kompanio kochana.
0: To właśnie ona. Będę szczęśliwa.
1: Będę szczęśliwa. Jak bo...

0: Latosz! Latosz!
1: Franciszku, ty już chyba idziesz za daleko. Tak nie szła ta piosenka. To było trochę spokojniejsze, ale dobrze. Ja wiem, nam po prostu tak weszło w rytm, bo taka
2: fajna ta piosenka. To jest świetna po prostu piosenka.

0: To było miejsce trzecie, czyli The Bullseyes, If Heaven Exists. 14 tygodni na liście.
1: Zgadza się. Zastanawialiśmy się, o czym możemy pogadać przez ten czas i mam temat.
0: Dawaj.
1: O czym można pogadać z nieznajomym na przystanku autobusowym?
0: O wszystkim. Ja na przykład ostatnio rozmawiałem o tym, jak wyglądało palenie kiedyś, a dzisiaj. Gdzie można było palić, a gdzie nie.
1: W sensie Reject Modernity i coś tam Embarrassed.
0: Nie, nie wiem, o czym ty mówisz. Za dużo
1: angielskiego. Mówię o tym memie, który ci wysłałem.
0: Tak, coś na takiej zasadzie.
1: Także kiedyś było lepiej.
0: Nie wiem, to już kwestia gustu, mam wrażenie. Ale
1: właśnie jaką mieliście konkluzję?
0: Ja miałem taką konkluzję, że przypomniał mi się wtedy filmik z panią chyba Ewą Kopacz, gdzie opowiadała o tym, że od teraz nie będzie można w lokalach palić papierosów.
1: Wiesz, że ja go też pamiętam, a w ogóle mam takie wspomnienie, bo u nas to weszło jeszcze jak byłem dzieciakiem i pojechałem do Rzymu i w Rzymie tak palili, że mi było mega niedobrze cały czas.
0: Cigaretten. Czy nie? Oni tak nie mówią?
1: Nie wiem, jak mówią, bo ja nie palę.
0: I nie umiesz mówić po włosku też, nie?
1: No, nic mi o tym nie wiadomo. Jeszcze nie wiem, czy odkryłem ten talent, czy nie.
0: Ja myślę,
1: że perskiego.
0: Jakiego?
1: Perskiego.
0: I myślisz, że pogadałbyś z nieznajomym po persku?
1: Jeśli naszym tematem rozmowy byłyby litery alfabetu, woda, droga do Jerozolimy, to tak.
0: Dobrze, no to drogą do Jerozolimy się udamy do domu przez kosmos.
1: Mam informację, że po italiansku, czyli włosku, pistole znaczy papieros.
0: Okej, okay. No to w takim razie pistole do domu, kosmos, Kasia. Czerwona.

Zespół Nanga się nazywa, natomiast nie zagram kawałka Alert, w którym właśnie padają słowa o alertach RCB, natomiast zagram inny kawałek.

Także wysłuchaliśmy właśnie zespołu Nanga, ten utwór, który usłyszeliśmy, nosi tytuł Smutne lato, co zresztą można się było trochę domyślić przez to, że te słowa się powtarzały dość często. No, utwór ogólnie z jednej strony taki, bym powiedział, reggowy i w takim może lekkim klimacie, z drugiej strony, jeśli chodzi o słowa i o tekst, to w sumie już nie tak bardzo optymistyczny. Co jeszcze? Tutaj w ogóle myślę, że warto powiedzieć coś o zespole Nanga. Zespół Nanga tworzą następujące osoby. Jest to Magda Dubrowska, która jest odpowiedzialna za teksty, wokal oraz grę na basie. Jest to również Maciej Dzierżanowski. On jest odpowiedzialny za bity oraz sampler oraz trzecią osobą, więc można powiedzieć, że jest to trio. Jest to Karol Gola. On odpowiada za saksofony oraz klawisze. Jeśli się nie mylę, to ten opis albo znalazłem pod ich filmikiem na YouTubie, albo znalazłem czy to na Facebooku, czy to na Instagramie. Zaciekawiło mnie tutaj w przypadku Karola Goli, czemu saksofony jest w liczbie mnogiej, czy w sumie to są jakieś różne typy saksofonów, bo o ile w przypadku klawiszy ta liczba mnoga wydaje mi się, że ma sens, bo może być kilka różnych instrumentów, które brzmią w różne sposoby. O tyle nie wiem, jak to wygląda z saksofonami. Być może też ma ich kilka i na przykład zmienia sobie w trakcie grania. W sumie nie widziałem ich nigdy na żywo, więc może to by wyjaśniło, o co tutaj chodzi. Też przygotowując się do tej audycji, wszedłem sobie na ich social media, między innymi na Facebooka, między innymi na Instagrama i jeśli byście chcieli się zaznajomić z ich twórczością, to w sumie polecam też sobie wejść, bo widzę, z tego co widzę, to dość są tam aktywni. Dość też te posty uważam, że są powiedzmy pomysłowe, czy też w jakiś sposób żartobliwe. Dowiedziałem się też, tu na przykład mamy informację o trasie koncertowej, która się nazywa Straszna Trasa i zaczyna się tak naprawdę tam 23 października. Jest pierwszy koncert. No i może to też jest fajna opcja, żeby jeśli wam się spodobało to granie, to może to jest fajna opcja, żeby też jeszcze bardziej ich poznać. Tutaj też właśnie czytając o tym zespole, znalazłem fajną rozmowę właśnie z Magdą Dubrowską, czyli wokalistką, na stronie TVN24, żeby też tutaj oddać, powiedzmy, pewnego rodzaju hołd, czy to, co im jest należne ze względu na ten artykuł. I tutaj, tak, bo tutaj w ogóle dowiadujemy się, jeśli chodzi o Magdę Dubrowską, to jest to osoba, która współtworzyła zespoły Gang w Śródmieście i Utrata Skład. Jest wokalistką, basistką, ale również autorką tekstów. I tutaj właśnie, tutaj przyznam, że jej za bardzo nie znałem poza tym projektem Nanga. Natomiast pozostali dwaj muzycy, którzy tutaj są, czyli właśnie Maciej Dzierżanowski oraz no właśnie, tutaj widzę, że albo wcześniej się
wkradł błąd albo się zmienił skład, bo tutaj z kolei mam wymienionego Filipa Różańskiego jako drugą osobę, z której inicjatywy powstał właśnie zespół Nanga, przepraszam. W każdym razie tutaj też w tej rozmowie, którą wspomniałem wyżej, znajdujemy informację, że oni początkowo, tak, bo ogólnie oni, ci dwaj panowie, są muzykami związanymi z grupami Laocze i Jazzombie. To też jest ciekawe w ogóle, bo okazuje się, tego też wcześniej nie wiedziałem, że zespół Laocze został założony przez byłych członków zespołu Koli. I tutaj widzimy, że ci muzycy stwierdzili w pewnym momencie, że za mało mamy jeszcze pracy albo chcemy spróbować czegoś innego, to stworzymy nowy projekt. Tak właśnie powstała Nanga. Tutaj panowie właśnie pisali, że początkowo mieli wydać tylko epkę, ale w momencie, kiedy właśnie usłyszeli wokal Magdy Dubrowskiej, to stwierdzili, że na epce to się nie skończy. No i tak naprawdę z tego, co kojarzę, to mamy obecnie dwa albumy. Wydaje mi się, że też oni cały czas działają nad nową muzyką. Więc myślę, że tutaj też możemy liczyć na jeszcze więcej ciekawej muzyki od nich. No, a teraz myślę, że na tym zakończymy temat Nangi i przejdziemy do trochę innego wykonawcy, innego, no bo będzie to wykonawca zagraniczny. Natomiast jeśli chodzi o klimat, to też trochę będzie on podobny. Z drugiej strony może tekst, w sumie tekst też będzie podobny, bo będzie taki trochę bittersweet, nie mówię tutaj o festiwalu, tylko właśnie słodko-gorzki, tak jak w sumie utwór Smutne Lato też w sumie był taki trochę smutno-gorzki. No, ale myślę, że to na razie tyle słowem wstępu. Posłuchajmy.

To był zespół Flora Cash z utworem Nothing Lasts Forever i w nawiasie And It's Fine. No właśnie, jeśli nie znacie jeszcze tego zespołu, to moglibyście w pierwszej kolejności zapytać, co właściwie oznacza Flora Cash. I okazuje się, że w sumie nikt tego nie wie, ponieważ muzycy, tak naprawdę duet, którym jest Flora Cash, nie wyjawili nikomu, skąd się wzięła ta nazwa, ani co ona oznacza, więc nie wiemy tego. Zespół tworzą dwie osoby, tak jak już powiedziałem. Pierwsza osoba to jest, i teraz nie wiem, czy to dobrze wymówię, bo to imię i nazwisko jest dość specyficzne. Szpresa Leszaj. Nie wiem, czy to dobrze czytam, nie mam pojęcia. W każdym razie jest to artystka, która urodziła się, no właśnie, ona jest Albanką, ale urodziła się w Kosowie, ponieważ w Kosowie żyją tak zwani, tylko znajdę tą nazwę, żeby czegoś nie przekręcić, kosowscy Albańczycy. Z tego, co też się zorientowałem, to jest to tak naprawdę większość ludności Kosowa. W każdym razie, no właśnie, urodziła się ona w Kosowie, natomiast później jej rodzina uciekła, można powiedzieć, czy wyemigrowała z tego Kosowa do Szwecji, żeby tam uciec przed wojną i ogólnie konfliktami właśnie w tym Kosowie. Nie wiem, czy to było dokładnie, czy to dokładnie była ta wojna kosowska tam związana z interwencją wojsk NATO. Tu dokładnie tego nie szukałem. Jeśli was to ciekawi, to myślę, że możecie sami sobie też znaleźć tą informację. Natomiast, no właśnie, Leszaj, która przeprowadziła się do Szwecji, poznała właśnie drugiego muzyka, to jest Cole Randall, który jest Amerykaninem z pochodzenia, i poznali się oni na SoundCloudzie w roku 2012 w ten sposób, że Leszaj zaczęła zostawiać komentarze pod utworami właśnie Cole'a Randalla i gdzieś tam okazało się, że oboje, no bo oboje tam publikowali swoją muzykę, że gdzieś tam trochę się, powiedzmy, zazębia, że oboje jakby podoba im się nawzajem ich muzyka, więc doszło do spotkania na żywo w Minneapolis i zaczęli właśnie pracować razem nad muzyką w Szwecji właśnie jako zespół Flora Cash. Początkowo pierwszą epkę wydali w 2012 roku, potem w 2013 roku drugą epkę, w 2014 trzecią, natomiast dopiero w roku 2017, kiedy wydali taki pełny

wypromowany przez reklamę w Meksyku, która stała się wiralem i gdzieś tam przebiła się właśnie, przebili się w ten sposób do mainstreamu. Tutaj też w ogóle czytając o tym wszystkim znalazłem ciekawą taką zbieg okoliczności może, ponieważ Dua Lipa okazuje się, że też ma albańsko-kosowskie powiedzmy korzenie, więc coś chyba jest z tymi kosowskimi Albańczykami. Też myślę, że trochę Dua Lipa, jej muzyka trochę jest, czy wokal trochę jest podobny właśnie do wokalu Szpresy Leszaj. No, ale to już sobie możecie też sami ocenić. No i myślę, że to na razie tyle, jeśli chodzi o zespole Flora Cash. Być może jeszcze posłuchamy sobie w którejś audycji właśnie utworu You're Somebody Else albo innego utworu, też słuchając sobie właśnie na Spotify'u ich najbardziej popularnych utworów, to w sumie włączyłem sobie tak tą playlistę i słuchałem i w sumie doszedłem do wniosku, że wszystkie są dobre, no ale ostatecznie zdecydowałem się na ten, który poleciał. Natomiast polecam, jeśli wam się on spodobał, to polecam też zapoznać się z resztą ich twórczości. Też właśnie myślę, że jest w podobnym klimacie, takim trochę bym powiedział, nie wiem czy senny to jest dobre określenie, taki nie wiem, trochę rozmarzony. Ciężko mi to określić, tutaj pewnie osoby, które bardziej znają się na muzyce i gatunkach, lepiej by to może opisały. No i myślę, że na tym, na ten moment, tak jak mówiłem, zamkniemy temat zespołu Flora Cash. A teraz kolejny utwór, którego sobie już za chwilę posłuchamy. Będzie to Neil Young, który dość regularnie pojawia się w audycjach Calcified, w audycji Calcified. Trochę mam do niego słabość. No też biorąc pod uwagę to, ile on muzyki stworzył i na przestrzeni ilu lat i przez ile różnych gatunków to wszystko ewoluowało, to myślę, że też śmiało można go puszczać i nie staje się to tak bardzo monotonne. W tym przypadku posłuchamy sobie utworu z 27 albumu Neila Younga, więc myślę, że posłuchajmy, a zaraz opowiem wam, co to jest za album. I no właśnie, nie tylko album, ale też coś jeszcze, ale to już za chwilę.

To, co przed chwilą usłyszeliśmy, przepraszam was za tą chwilę ciszy, ale tutaj zrobiliśmy małą szaradę w studiu i teraz realizuję się sam i nie zauważyłem, że włączyłem niewłaściwy mikrofon, ale myślę, że już powinno wszystko działać i bez problemów podobnych powinna przebiec reszta audycji. W każdym razie to, co usłyszeliśmy przed chwilą, no właśnie, tego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że był to 27 album w dorobku artystycznym Neila Younga. Był to album pod tytułem Greendale, natomiast nie jest to tylko album, ponieważ jest to... No właśnie, jest to opera rockowa, do której powstał również film, który w pewien sposób z jednej strony może obrazuje to, co jest przedstawione w tekście piosenek, z drugiej strony może trochę jest takim teledyskiem do tych piosenek. Utwór, który przed chwilą wysłuchaliśmy, to był utwór tytułowy, nie, przepraszam, nie tytułowy, tylko pierwszy utwór otwierający ten album, Falling From Above. No właśnie, też właśnie słuchając z wami przed chwilą tego utworu, doszedłem do wniosku, że też w sumie trochę jest w nim taki, no właśnie, nie wiem znowu, czy senny to jest dobre określenie. W tym przypadku chyba tak, ponieważ ogólnie akcja, powiedzmy, tej opery rockowej, którą jest Greendale, odbywa się w takim właśnie małym miasteczku. Ma to taki mało miasteczkowy klimat. To w ogóle świetnie się złożyło, że Aferzasta zakończyła się utworem Small Town Boy, czyli w sumie w pewnym, tłumacząc to w pewien sposób, można by powiedzieć, że miasteczkowy, mało miasteczkowy. Też tutaj ostatnio z Leszkiem zastanawialiśmy się, czy mało miasteczkowy Dawida Podsiadło, czy jest to jakieś właśnie, czy jest to jakieś nawiązanie do Small Town Boya. Natomiast tutaj znowu myślę, że sami musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ostatecznie nie doszliśmy do żadnych sensownych wniosków. W każdym razie, wracając do Greendale, no właśnie, myślę, że też ten pierwszy utwór też ma właśnie taki mało miasteczkowy, taki, powiedzmy, spokojny, senny klimat, co też nam daje trochę poczuć, no właśnie, poczuć jak jest ukazane życie w tym miasteczku Greendale. Tutaj też z ciekawości spojrzałem sobie, jeśli chodzi o Greendale, to jest dużo takich miejscowości, czy też jest to jakaś dzielnica, czy powiedzmy przedmieścia Sydney. Też to są dwa miasta w Kanadzie, czy miejscowości. W Irlandii się znajduje na przykład szkoła Greendale Community School. I mamy tutaj też wymienione jeszcze dużo tych wszystkich Greendale, czy to w Stanach Zjednoczonych. Widzę nawet, że w Zimbabwe znajduje się Greendale, które znowu jest dzielnicą na przedmieściach miasta Harare. W każdym razie też, co ciekawe, Greendale pojawia się jako miasto fikcyjne
W sumie wielu. Tutaj akurat mam wymienione, jeśli dobrze liczę, 5 takich miejsc. No właśnie, i również jest ono takim fikcyjnym miejscem, miasteczkiem właśnie w tej operze rockowej, znajdującym się gdzieś na wybrzeżu w Kalifornii. No właśnie. I też trochę może dając spoiler, jeśli chodzi o zawartość albumu, to tutaj może było częściowo widoczne, może nie. Tutaj mamy przedstawione właśnie postać tego dziadka, postać Jedda. No właśnie, tu też padają słowa, że teraz to ludzie mają tyle rzeczy i tyle kupują rzeczy, a kiedyś ludzie po prostu nosili to, co mieli i nie kupowali ciągle nowych rzeczy. Też padają właśnie te słowa: a little love and affection in everything you do will make the world a better place with or without you. Też myślę, że fajne przesłanie. Też słuchając tego, mimo że płyta ukazała się w 2003 roku, została wydana przez Reprise Records. Tak jest, w 2003 roku. Ale myślę, że po 23 latach cały czas jest ona aktualna. Być może nawet jeszcze bardziej niż była wtedy, ponieważ właśnie to, co miałem powiedzieć, to ogólnie płyta tutaj przedstawia właśnie historię rodziny Green, która się przeprowadziła do tego miasteczka jakiś czas temu. Są też właśnie przedstawione tematy korupcji, tego jak, no właśnie, to co też tam przytoczyłem, te słowa tego dziadka, tego jak czas mija i się zmieniają te czasy. Też jest tutaj przedstawiony temat ochrony przyrody i tego, jak powiedzmy korporacje czy inne podmioty nie za bardzo coś sobie z tego robią. I tutaj też właśnie osoba z tej rodziny Green też jest piosenka, która opowiada o takim jej proteście. Też jest wątek poruszony mediów i no właśnie telewizji i tego jak trochę ze wszystkiego się robi sensację, jak też w przypadku takich medialnych spraw narusza się wolność w pewnym sensie osób, które na przykład biorą udział w tych sprawach. Tu się pojawia taka scena, że właśnie nie chcę za bardzo spoilerować, więc nie powiem, co tam się wydarza, ale dość mocno to wstrząsa lokalną społecznością. Też w pewien sposób splata losy dwóch osób, które właśnie żyły w tym miasteczku i też do końca żadne z nich nie możemy powiedzieć, że była tak jednoznacznie dobra albo zła. Ale tu myślę, że warto sobie po prostu posłuchać tego albumu, zaznajomić się z tekstami, bo myślę, że one tutaj są bardzo ważne. No i do tego was zachęcam. No właśnie. Tutaj też miałem trochę taką refleksję, że smutne jest to, że w sumie ten film Greendale
Jak go szukałem, to ciężko było go znaleźć, a jeśli już udało mi się go znaleźć, to znalazłem go w takiej dość wątpliwej jakości. Więc no szkoda trochę, że takie rzeczy przepadają. I tak jak na przykład mamy Spotify'a, gdzie możemy znaleźć dużo muzyki, tak naprawdę nie wiem, czy można powiedzieć, że całą muzykę, która powstała, ale myślę, że dużą jej część. Tak, no szkoda, że nie powstało, nie zostało jeszcze może stworzone takie coś dla filmów, no bo tak naprawdę w sytuacji, gdzie nie mam zupełnie możliwości obejrzenia tego filmu, no to po prostu żal jest tego, że przypadło takie coś. I myślę, że na tym może nie do końca optymistycznie zakończę te rozważania i opowieści o albumie Greendale. Tak jak mówiłem, uważam, że warto go odsłuchać, zwłaszcza jeśli wam się spodobał ten utwór, zwłaszcza jeśli lubicie Neila Younga i Crazy Horse'a, bo tutaj też warto zaznaczyć, że on się pojawia. Natomiast teraz przejdziemy sobie do kolejnego artysty. Tutaj nie będzie już tak marzycielsko, tak sennie, tak trochę może beztrosko, tylko będzie w sumie bardziej mrocznie, niepokojąco, ale myślę, że posłuchajmy i po prostu dajmy tej muzyce przemówić.

Wysłuchaliśmy utworu Big Black Bull Comes Like a Caesar wykonanie zespołu Money and the Lee Levis Harlots. Co można o nim powiedzieć? Ogólnie opowiada on, jeśli chodzi o warstwę tekstową, opowiada on historię braci czy też rodziny i w sumie nie do końca jest to powiedziane wprost, co tam się dzieje, ale w sumie nic dobrego tam się chyba nie dzieje. Tyle mogę o tym powiedzieć, bo też też możecie się sami zapoznać z tym tekstem. Też myślę, że on jest w pewien sposób metaforyczny i tutaj ciężko mi go zinterpretować. Nawet nie wiem, czy chciałbym go interpretować jakoś bardzo, o co tutaj mogło autorowi chodzić, ale myślę, że dość mocno, dość dobrze jest właśnie odczuwalny taki klimat i myślę, że o to tutaj chodziło właśnie zespołowi. Z tego, co widziałem, to też jest chyba to ich najbardziej znany utwór, czy najczęściej słuchany. Zespół ogólnie pochodzi z Denver w stanie Colorado. Tutaj znalazłem takie informacje na stronie Swedish Embassy of Gothic Country. Dość ciekawa nazwa. W każdym razie jest on określany jako Gothic Americana, Weird Americana albo Southern Gothic. Tutaj też, no właśnie, teksty poruszają, no właśnie, tematy religii, przemocy, jakichś dysfunkcyjnych relacji międzyludzkich. No myślę, że to dość dało się odczuć. Tu też widzę, że ich muzyka jest podobno określana jako country dla takiego myślącego człowieka, jakkolwiek to brzmi. Ale to tyle myślę, że tutaj najbardziej pełny obraz dała tak naprawdę ta muzyka, której wysłuchaliśmy. To była audycja Calcified, ponieważ już pomału musimy kończyć. Prowadził ją Aleksander Znaniecki, czyli ja. Realizował mnie Mikołaj Pluciński, później sam się realizowałem. A na koniec zagramy sobie zespół Niburte. Jeśli się nie mylę, to jest to zespół z Węgier, grający metalcore. Tutaj oni sami się określają jako Balkancore. I tutaj zagram dwa początkowe utwory z albumu Scream from the East. Tutaj one myślę, że dość dobrze się łączą i pokazują właśnie, jak jest połączony folk z takim już ciężkim graniem i jak fajnie to jedno przechodzi płynnie w drugie. Ale myślę, że starczy już gadania. Posłuchajmy i myślę, że też będzie to fajne wprowadzenie w kolejną audycję, czyli Trashing Madness, która już za chwilę.

0: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.
1: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
1: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
5: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
6: 7 200 000 000 000 nanosekund.
7: Herezji, szyderstwa i braku układu.
8: Najcięższa audycja w eterze.

Zły wieczór. Flashing Madness, Radio Afera, piątek po 23:00. Mówi do was jak zwykle Lech Malendowski, jak zwykle sam się realizuję, sam prowadzę, sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. No i lecimy. Dwie godziny metalu i okolic. Lemi na początek, jakby oczywisty temat, bo 20. rocznica jednej z ostatnich płyt Motorhead, Kiss of Death. 2006 rok, to było wczoraj, potem jeszcze tylko 4 płyty. Powiem wam tak, brakuje mi Lemiego. Słuchałem sobie tej płyty i tych ostatnich płyt, one wcale nie są gorsze od tych pierwszych. On był starszy, on był mądrzejszy, on pisał genialne teksty, aktualne nadal. Jest naszym nauczycielem i poczytajcie sobie jego liryki. No a do tego Phil Campbell zmarły w tym roku, w marcu. Odchodzą nasi bohaterowie. Co będzie dalej? Czy Mastodon będzie nową Metalliką? Przypuszczam, że wątpię. No ale są dziennikarze, którzy stawiają takie odważne tezy. Pozdrawiam Bartka serdecznie, Cieślaka. I lecimy dalej dzisiaj z tematami. Uwaga, będzie parę fajnych nowości w kategorii death metal i nie tylko. I trash metal. Na koniec zapowiedź koncertu, który jutro w Poznaniu. Bez konkursów dzisiaj. No i jeszcze jedna rocznica okrągła, 20. kolejna płyta, o której można powiedzieć, ej, no przecież to jest jedna z ich nowych, ostatnich płyt. Mowa o Iron Maiden, A Matter of Life and Death. 20 lat. 20 lat ta płyta właśnie kończy. Przecież to jest jedna z ich najnowszych płyt. No tak nie do końca. Są ludzie, którzy twierdzą, że to jest ich najlepsza płyta. I perkusista twierdzi, że to jest chyba jego ulubiona płyta tego zespołu, na której zagrał. Ja byłbym daleki od tego typu stwierdzeń, co nie znaczy, że jej nie lubię. I są tu dobre momenty, ale są też momenty obecne za sprawą Steve'a Harrisa i jego skłonności do przedłużania utworów i wchodzenia w tak zwane progi. No może z tym prog metalem to przesada jest, ale wiecie, o czym mówię. Utwory Iron Maiden od 95 roku robią się momentami nieznośnie długie. Chociaż tu akurat żaden nie wychodzi poza 10 minut, więc nie ma tragedii. Otwierający Different World. Oni przez jakiś czas jeszcze trzymali się tej zasady, że ten otwierający to był taki singlowy, szybki, parominutowy. No ale potem odpinał Steve wrotki i 7 minut, 8 minut, 9, 24. A jako drugi The Longest Day. 7.48, więc też bez tragedii. A oczywiście utwór ku pamięci wszystkich poległych 6 czerwca 1944 roku i ogólnie, jeśli chodzi o operację Neptun i największą operację desantową w historii wojen i człowieka, który się nigdy niczego nie uczy i potem musimy w tekstach czytać sobie te historie o wojnie i tego typu rzeczach. Lecimy z Ironami, a potem będą już nowości.

pięknie Iron Maiden sprzed 20 lat i oczywiście będziemy wracać do tego zespołu. Czekam na jakiś koncert, bo dawno nie było. Ostatni koncert w Pradze z kolegami ze szkoły średniej był, no, był wspaniałym powrotem. No, nostalgia hits hard i w ogóle to fani tylko mogą zrozumieć. Kolejny zespół, na którym się wychowałem od czasów dziecka i do którego będę wracał chyba już zawsze, tym bardziej, że od kilku lat są na fali wznoszącej i tutaj nie będę z nikim dyskutował. Flotsam and Jetsam, zrobiłem jakiś czas temu o nich audycję poświęconą w całości ich dyskografii. No i proszę, po 2 latach, prawie dokładnie, nowa płyta Rats in the Temple, dość długa, 56 minut z kawałkiem, 13 utworów, niektórzy pewnie na pierwszy odsłuch nie dadzą rady całości od przeżreć, ale ja dałem i powiem wam, że jest bardzo dobrze. Jeżeli podobały wam się poprzednie 4 płyty, to ze spokojem do tej przysiądziecie i wam wjedzie. Szacun dla tego zespołu, który, przypomnę, debiutował 40 lat temu. Jason Newsted później w Metalice zagrał na tej płycie na basie i kto wie, co by było dalej, gdyby on nie odszedł z Flotsam and Jetsam. Reszta jest historią, o której wam mówiłem w rzeczonej audycji. Rats in the Temple z 2026 roku. Posłuchajcie, Eric AK, wokalista, jest po 60. Otwierający Harvesting the Hate, Absolution, The Edge of Nowhere, najnowszy Flotsam and Jetsam.

No i pyk, najnowsza płyta Flotsam & Jetsam. U mnie z automatu wpada do podsumowania roku, do którego jeszcze ze 4 miesiące. Bo co, bo jestem fanem i nic nie zrobicie. No ale przyznajcie, jest petarda? Jest petarda. Po 40 latach od debiutu. Jednak można. Jednak można nie zamulać, nie nagrywać 7-minutowych utworów na początek, których wszystko się powtarza po 18 razy. Udawać, że się gra trash metal, a tak naprawdę grać load, tylko trochę mocniej. Wiecie, o kim mówię. Już wy wiecie, o kim ja mówię. Przejdźmy do kolejnej nowości. Tym razem z Niemiec. Zespół, no, z Adamem lubimy. Wychowałem się też na debiucie. Jeden z pierwszych winyli metalowych u mnie w chacie to był Possessed by Fire Exhumera sprzed 40 lat. Uwaga, w listopadzie będę przypominał debiut. No, piękne czasy. Oni wrócili po latach przerwy w 2012 płytą Fire and Damnation. Też był trochę inny metal, ale nie tam nie było lipy. I wracają teraz czwartą płytą od powrotu, czyli 2016-19, 7 lat przerwy. Exhumer wraca z najnowszym albumem Death Mask Messiah. Podchodziłem do tej płyty totalnie jakoś tak, no wiem, zagram ten debiut z okazji 40-lecia, a zobaczmy sobie, co tam nowego jest. No i powiem wam, że bardzo mi się podoba ta płyta, im więcej jej słucham. Tu nie ma nic nowego, tu nie ma żadnego wyważania otwartych dawno drzwi. Tu są rzeczy, które mocno mi przypominają czy Destruction, czy Kreatora. I to niekoniecznie z tych najlepszych, najmocniejszych płyt, tylko właśnie z tych już bardziej, no takich, no wiecie. Natomiast Death Mask Messiah jest bardzo fajnym albumem i polecam wam, jeżeli nie macie akurat czego posłuchać z nowości, że czegoś byście tak metalu sobie posłuchali, takie, ale takiego fajnego, no to weźcie nowego Exhumera. Proszę bardzo, na początek tytułowy otwieracz Death Mask Messiah, a dalej 7 i 8 Serpent i Fratricide. Proszę bardzo, kolejny zespół po 40 latach od debiutu. Trochę tych mniej płyt na koncie niż Flotsam, ale jednak Exhumerek też ma fajne płyty. Jeżeli lubicie metal, to lubicie też Exhumer.

No powiem wam, że jestem bardzo zadowolony z tego krążka po 7 latach przerwy. No w tym drugim utworze nie wiem, ale ja słyszałem dużo tego kreatora, ale to jak będą dobra. Powiem wam, że całość hula jest naprawdę dobrze. Dobra, minęła godzina audycji. No to wrzucamy przerzutkę jakąś tam wyższą, bo wiecie, będzie teraz death metal, nie? Szwedzki będzie też, ale jeszcze nie teraz. Teraz będzie płyta, która już miała premierę 17 lipca, ale ja najpierw poczekałem, postanowiłem sobie trzeba usiąść na spokojnie, przeczekać, aż ten kurz opadnie. Left to Die, projekt znanych muzyków, założony 4 lata temu, żeby oddać cześć niejakiemu Chuckowi Schuldinerowi i odgrywać na koncertach głównie dwie pierwsze płyty Death. No ale w składzie, dlaczego akurat dwie pierwsze płyty Death? No, Terry Butler, były basista Death, a obecnie Obituary, Rick Ross, Death Massacre. No do tego Matt Harvey i Gus Reyes. Oni są z Grusą, ale Matt Harvey to jest oczywiście członek Exhumed. I oni też się tam spotkali w tych wszystkich objazdowych Death to All. Widziałem w tym roku Death to All na Mystiku i powiem wam, że niezależnie od składu, to jednak brakowało mi tam Chucka. I mam podejście do tych zespołów takie, no nie wiem, sam nie wiem. No wiecie, no brakuje jednak Schuldinera i te wszystkie zespoły, gdzie ktoś zastępuje. Mówi się, że są ludzie, których nie da się zastąpić, po czym przychodzi ci kolejny zespół i zastępuje zmarłego. Na przykład wokalistę Vide Nevermore ostatnio. Wszyscy chwalą te nowe wcielenie Nevermore. No zobaczymy, jak będzie płyta na koncertach. Ponadto się dobrze sprzedaje. No a mi brakuje Warrella i co poradzę. Mając to wszystko na uwadze i zupełnie wrzucając do kosza to, co przed chwilą powiedziałem, najnowszy debiut Left to Die, zatytułowany Initium Mortis, czyli Początek Śmierci. Nie bez powodu, bo to są utwory z tych wczesnych początków, jeszcze jak Schuldiner zakładał Mantas, gdy miał tam 16 lat, jeszcze z Kamem Lee. I to są właśnie te utwory z demówek, jakieś rzadkie rzeczy nagrane w tym składzie, który przed chwilą wymieniłem. Powiem wam, że się słucha tego znakomicie. Oczywiście, że brakuje Chucka i to jest jakby, no nie podlega w ogóle dyskusji, ale ten materiał, no się po prostu sam broni. Tutaj nóżka tupie. Doskonały jest to krążek i no oczywiście musiała się zrobić jakaś awantura w sieci między członkami właśnie, byłymi członkami Massacre, a Kamem Lee. No Kam Lee ma opinię trudnego we współpracy. Nie wiem, ja nie znam człowieka, więc nie potrafię się do niej odnieść. On z kolei też powiedział parę ciepłych słów na temat swoich byłych kolegów z zespołu i tak to wiecie się kula. No, dla nas jako fanów chyba najważniejsze jest to, że jak ktoś chce posłuchać Masakry, to sobie może posłuchać, bo Kam Lee zmienia ten skład jak rękawiczki, ale nagrywa jakieś tam płyty, nawet z Rogą Johanssonem przecież nagrał płyt i bardzo często jest u niego gościem na tych jego 500 projektach. Do Rogi zaraz przyjdziemy. Nieważne, zostawmy te ludzkie słabości na boku, posłuchajmy muzy, bo podobno muza łagodzi obyczaje i dlatego końcówka płyty Summon to Die, Mantas, Slaughterhouse i Death by Metal, Left to Die.

Nic nie poradzę, ale bardzo mi się ten krążek podoba. To było Left to Die w hołdzie Schuldinerowi. No a w maju 40-lecie Scream Bloody Gore, Debut to Death na perkusji. Na tym krążku zagrał niejaki Chris Reifert. Już pewnie starzy, stali słuchacze wiedzą, co będzie teraz, bo zapowiadałem to tydzień temu. Było trochę o Reifercie w ciągu kilku ostatnich audycji, no i będzie dzisiaj. Static Abyss, trzecia płyta, dzisiaj premiera. Powiem szczerze, czekałem na ten krążek, bo dwa pierwsze bardzo dobrze mi wjechały. Co ciekawe, one okazały się akurat wtedy, kiedy ukazywały się odpowiednio dwie ostatnie płyty Autopsy. No i czyżby po trzech latach doczekamy się nowej płyty Autopsy, skoro najpierw wychodzi Static Abyss. Przypomnę, tu w składzie obok Reiferta jest Greg Wilkinson, obecny basista Autopsy. No i ktoś mógłby zadać pytanie, a po co im, a na co to, a po co to komu? Albo tak, albo to jest bardzo fajny death metal i tu słychać tego Reiferta na odległość i złam sobie tego Dying Hand dzisiaj cały dzień. Jest dobrze, jest naprawdę, nie ma tu nic zaskakującego w tej płycie. Jestem chyba na takim etapie fascynacji death metalem, że no, lubię piosenki, które już kiedyś słyszałem. Inżynier Mamoń się nisko kłania. Powiem wam tak, na poważnie już teraz. No, Chris Reifert to nie jest człowiek, który można się spodziewać i oczekiwać pewnej jakości. Samo nazwisko to jest jednak legenda death metalu i nawet jeżeli on sobie nagrywa te płyty, tak wiecie, no, z basistą zespołu w przerwie między płytami głównej kapeli, to oczekuję, że będzie tu cokolwiek i jest cokolwiek. Czy to jest płyta roku? Pewnie nie. Czy ktoś ją zauważy poza garstką Maniacs? Pewnie nie i o to chodzi. Mogłem zrobić audycję o zespołach Reiferta, ale mi się nie chce. Natomiast widzę już Siege of Power. Kolejna super grupa z Reifertem w składzie. Dwie płyty ostatnio 3 lata temu. Tu obok niego w składzie śmietanka holenderskiego death metalu. Byli członkowie Hail of Bullets, Asphyx, Thanatos. O, Grand Supreme Blood Court. To też miałem przynosić do radia i już od iluś lat obiecuję sobie i wam i zapominam. Chyba trzeba będzie zrobić jakiś o holenderskim death metalu. Była kiedyś taka audycja. Dobra, wracamy do tego Static Abyss, bo już widzę, że przebieracie nóżkami. Otóż jest dobrze. Jest tak jak, no już wszystko powiedziałem. Dwa utwory. Blaying in the Fog, Nowhere Forever. Chris Reifert oraz Greg Wilkinson z Autopsy grają death metal w stylu Autopsy.

No cud, miód i orzeszki. Ja myślałem, że na starość to przestanę słuchać muzyki ekstremalnej i gdzieś przejdę do jakiegoś, nie wiem, stonerka, wiesz, jakiś Zakk Wylde, te rzeczy. Słucham nowych płyt death metalowych i nóżka tupie karkę. Chodzi, jest pięknie, powiem wam. No, panie Krzysiu, dzięki, czekam na więcej. No ale dobra, był wspomnienie o Chucku Schuldinerze, był Chris Reifert, coś tam wspomniałem. Na temat Kamali, będzie Kamli teraz, nie, masakra. Dawno w Trashic Madness nie było nic od Rogera Johanssona ze Szwecji. Macie swój szwedzki death metal, proszę. U rogi po staremu. 45 zespołów na biegu, w tym roku naliczyłem 9 dużych albumów, przy czym może to być za mało. Mogłem faktycznie któryś nie wyłapać, na przykład najnowsza płyta sygnowana jego imieniem i nazwiskiem, czyli solowa płyta Rogi Johanssona, okazała się bodajże jakoś chyba w tym miesiącu. Nie ma jej na Metal Archives, jest poprzednia z zeszłego roku. Ale nie tej będziemy słuchać. Przy czym muszę przyznać, że akurat te płyty sygnowane jego nazwiskiem chyba najbardziej mi z tego całego jego muzycznego potoku death metalu podchodzą najbardziej. No ile, jak można, ja jestem ciekaw, czy to da się w ogóle podliczyć, bo ile on tego do tej pory nagrał, czy on to w ogóle wszystko ogarnia. Posłałem sobie najnowszej płyty zespołu Mega Scavenger. W tym zespole, ta płyta wyszła 13 sierpnia, więc całkiem świeża. W tym zespole nie uwierzycie, ale on już nagrał 6 płyt pod tym szyldem i akurat tu jest taka zasada, znana też z innych jego projektów, że on do każdego utworu zaprasza jakiegoś innego death metalowego śpiewaka. No i jest Kamli, jest Felix Krematory. No, z tym death metalem to tu przesadziłem. Jest wokalista Vomitory, jest Dave Ingram, ex-Benediction, jest Dave Rotten, Zawulst, są jacyś jeszcze wymiatacze znani z tych miliona zespołów Johanssona i no jest to samo co zawsze, nie? I oczywiście Lovecraft w lirykach, okładka jakaś, trup zombie, coś tam, księżyc zielono zgniło. Nie wiem. Jak zwykle fascynacja u mnie się miesza z niedowierzaniem i boli mnie już głowa od kręcenia na boki, że no po co? Za chwilę posłuchacie trzech utworów otwierających właśnie z Kamemli. Ten drugi z Ingramem, no i ten trzeci z Dave'em Rottenem. Powiem wam, to uniwersum zespołów Rogi Johanssona jest niestety wciąga jak chodzenie po bagnach, bo jak zacząłem sprawdzać wszystkie projekty Johanssona, na których zaśpiewał właśnie Dave Ingram, to wyszło mi jakieś 10 dużych płyt, gdzie Dave jest głównym wokalistą, plus 6 gościnnych, gdzie pewnie przynajmniej na jednym utworze jest zaśpiewany przez Ingrama i tak mi wyszło, że on na większej ilości płyt zaśpiewał u Johanssona niż w Benediction. Inna rzecz, o jakiej jakości mówimy, ale no jakość, nie? A jednak Johansson idzie w ilość. No i posłuchajcie tych trzech rzeczonych utworów i nie wiem co powiedzieć. Mega Scavenger.

Tak, jak powiedziałem, uniwersum Rogi Johanssona jest... Ojej, pogmatwane i dlatego za chwilę posłuchamy kolejnego... No, legendy death metalu, Paul Speckmann, master, ale nie tylko, on przecież też nagrywał z Johanssonem. Oni mają nadal projekt, Speckmann, Johansson, albo Johansson, Speckmann, nieważne, 6 płyt już chyba na trzaskali, plus na drugiej płycie Speckmann Project, Roga Johansson zagrał gościnnie, no, grałem chyba 4 lata temu ten krążek. Nowy master za 1,5 miesiąca, także będzie grane, ale cofniemy się do roku 91 i do debiutu Speckmann Project, czyli niczego innego jak w zasadzie tego samego, co na debiucie master, tylko w innym składzie. I historia tego krążka i płyty master i Speckmann Project jest tak pokręcona jak te templatki z typem, który tam pokazuje różne rzeczy na tablicy, albo który jest synem którego. Nawet nie chce mi się teraz do tego wracać. Stwierdziłem, że nie zagram właśnie oczywistej rzeczy, czyli mastera, chociaż dawno nie było, ale obiecuję, że w październiku wrócimy z nową płytą master. Z debiutu Speckmann Project, Funeral Bitch, Pay to Die i The Truth, a potem się żegnamy.

No i elegancko zleciało. Kończymy zapowiedzią koncertową zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią. Na 3 koncerty przyjeżdża Fear Factory. Zaczyna trasę europejską od Polski, od Poznania, jutro w Tamie, pojutrze Kraków, no i w poniedziałek Warszawa. A potem jeszcze z 30 parę koncertów kończą 10 października w Londynie. No i zobaczymy. Ja już widziałem oczywiście z Milo i jest dobrze. Oczywiście znowu wracamy do tematu, czy wokalistów niektórych da się zastąpić. No jest, robi to, co robi Barton, gdy był młody i gdy jeszcze umiał śpiewać, jeszcze mu się chciało. Jak będzie brzmieć płyta? Jutro się przekonamy. Pierwszy singiel, premiera właśnie w dzień pierwszego koncertu. No Dino zapowiada buńczucznie, że w ogóle nie macie się czym martwić, będzie dobrze. Zobaczymy. Poprzednia płyta, ostatnia z Bartonem, bardzo dobrze wyszła. Tam już były złe rzeczy się działy w sądzie, ale mimo wszystko krążek nagrany oryginalnie bodajże w 2017, dopiero dokończony i wypuszczony. W 2021 był jednym z moich ulubionych krążków tego roku i dzisiaj na koniec dwa utwory z tejże płyty Disruptor i Monolith. Tak też miała ta płyta początkowo się nazywać, ale ostatecznie stanęło na Aggression Continuum. Jest wszystko w temacie, bardzo dobry krążek. No jeżeli ta nowa płyta będzie chociaż, no może nie w połowie, ale jak będzie taka jak ta ostatnia, to będę zadowolony. To była audycja Thrashing Madness. Zapraszam oczywiście na Fear Factory fanów metalu, cyber metalu i nie tylko. A całą resztę zapraszam za tydzień na audycję. Ja wiem, że jest Summer Dying Loud, ale ja akurat nie jadę i myślę, że paru z was też zostanie i będzie we wrześniu. Już będą jakieś premiery. Oj, widzę, szykuje się wysyp premier jesiennych, także Thrashing będę za tydzień. Będą oczywiście klasyczki, ale będą też nowości. To był Thrashing Madness w Radio Afera. Mówił Lecho Molendowski. Do usłyszenia. Złej nocy.

0: Strasznik Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.